Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Po reklamie.
4: Środa, 20 dzień maja, to w kalendarzach. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
5: Pekin został objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. W centrum miasta pojawiły się dodatkowe patrole policji, pojazdy opancerzone i punkty kontrolne. Władimir Putin wczoraj rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach. Rosyjski przywódca przybył do Pekinu z delegacją najważniejszych urzędników oraz szefów państwowych koncernów energetycznych, m.in. Gazpromu i Rosneftu. Rozmowy Putina i Xi Jinpinga mają dotyczyć współpracy energetycznej, w tym projektu gazociągu Siła Syberii 2, ale także nowego układu sił na świecie i relacji z Zachodem. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzenia katedry wawelskiej Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi 3 miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił wczoraj na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską.
6: Trzeba powrócić do normalności,
5: trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi. Czwórkę wyższeradzką, mamy tradycję naszych kontraktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Major pociągiem pojechał do Warszawy. 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat zostało aresztowanych w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Jego ciało znaleziono w sobotni wieczór w miejscowości Arklity w gminie Barciany. Jak swoją decyzję argumentował sąd? O tym Piotr Bułakowski.
7: No, sąd uznał, że materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni faktycznie mogli mieć związek ze śmiercią chłopca. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, bijąc go rękami i nogami. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wcześniej miało dojść też do jakiejś kłótni, awantury. Wszyscy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier zostali aresztowani na 3 miesiące.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: Dość rześki poranek, choć nie wszędzie, bo na zachodzie naszego pięknego kraju, w Zielonej Górze, teraz ponad 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem niecałe 4, a w ciągu dnia sytuacja będzie się poprawiała. O poranku jeszcze w wielu miejscach mgły i zamglenia. No i jest szansa, że zobaczymy ponad 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Lokalnie też mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Ciśnienie wzrosło, biometr poprawia się, będzie dzisiaj korzystny. Okoliczności przyrody będą sympatyczne, tak więc czas skorzystać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
11: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Nowy rozdział w historii częstochowskiego przemysłu staje się faktem. W poniedziałek na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano oficjalnie dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. Mariusz Osyra o szczegółach.
3: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglokoks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładów w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
12: O tym się mówi w regionie.
11: Gorący majowy czas egzaminów ósmoklasisty oraz trwających wciąż matur przyniósł w naszym regionie głośną dyskusję o fali korepetycji. Jak pisze w mailu do naszej redakcji jedna ze słuchaczek, współcześni uczniowie oraz ich rodzice coraz częściej nie wyobrażają sobie podejścia do obowiązkowych testów bez płatnego, prywatnego wsparcia. Z czego to wynika? Temat podjęliśmy z odchodzącym naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rafałem Piotrowskim.
3: Szkoła nie kształci właściwie i stąd potrzeby dodatkowych zajęć.
13: Obawiam się jednej rzeczy, że czasami to jest wina nas wszystkich. I szkoły, uderzmy się też w piersi, rodziców i uczniów. Uczeń, który idzie na korepetycję, jakoś wyjątkowo lepiej, mocniej słucha tego nauczyciela.
3: Ale
13: który...
3: dlatego, że rodzice zapłacili za te zajęcia?
13: Bo być może dlatego, że jak rodzic zapłaci, to dziecko wie, że to jest koszt i on nie może być niepotrzebnie wydany. Szkoły my też utrzymujemy z podatków jako rodzice. Co za tym idzie, warto by było, żeby uczeń idąc do szkoły jednak skupiał się, oczywiście lepiej wykorzystać ten czas spędzony w szkole.
11: Wśród głównych przyczyn najczęściej wymienia się przeładowaną podstawę programową, braki kadrowe w szkołach oraz niedomagania samego systemu edukacji, mówił rozmówca Mariusza Osyry. Pojawia się jednak znacznie poważniejszy problem społeczny i pytanie o równość szans, jeśli kogoś nie stać na kosztowne korepetycje, a wiedza przekazywana na lekcjach okazuje się niewystarczająca, to taki uczeń już na starcie edukacyjnego wyścigu może czuć się przegrany.
3: W dobie przygotowań do egzaminów stały się niemal obligatoryjne. Każdy z nich korzysta, żeby po prostu dobrze znać polski, matematykę, angielski.
13: Nam się wydaje, że pandemia była bardzo, bardzo dawno temu. Młodzi ludzie, którzy po pandemii wrócili, oni w wielu wypadkach nadrabianie tego i tutaj niestety na poziomie ministerialnym nie dało się spróbować wyrównać to, co stało się z różnymi kompetencjami młodych ludzi, szczególnie tymi wiedzowymi. Pewnie korepetycji się nie da uniknąć całkowicie, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie może być to wiodące, ale wtedy odsuniemy troszkę te korepetycje na bok.
11: Uzasadniał Rafał Piotrowski, do niedawna szef częstochowskiej oświaty. Przyznaje, że w szkole są nadal problemy, które może rozwiązać przemyślana polityka oświatowa i zmiany systemowe dla krajowego szkolnictwa.
13: Nie ma chyba jednak cały czas pomysłu na rozwiązania w edukacji takie, które skupiły się nie na dokumentacji, tylko przede wszystkim na młodym człowieku, na jego umiejętnościach, na jego wiedzy. I też istotna jest podstawa programowa. Ona może nawet nie jest przeładowana, co nauczyciele wystraszeni często mówią, najważniejsze, żebym zrealizował podstawę programową. Cały czas obserwujemy zawężanie różnych form, które młody człowiek musi umieć.
11: Z Rafałem Piotrowskim, który w ostatnich latach szefował Miejskiemu Wydziałowi Edukacji, rozmawiał Mariusz Osyra. Cała rozmowa o naszej oświecie pojawi się w niedzielnych opowieściach o Częstochowie. Uwaga, kierowcy, PKP PLK rozpoczęło modernizację torowiska w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w ulicy Cmentarnej. Jest nieczynny i pozostanie zamknięty przez około tydzień. Mariusz Osyra z pilnymi informacjami dla pieszych i kierowców.
3: Rozpoczęły się duże prace w obrębie torów i samej części drogowej przejazdu. Ruch został więc wstrzymany. Rejon prac ominiemy przez sąsiedni przejazd przy ulicy Kiedrzyńskiej lub wybierając węzeł Wałów Dwernickiego z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Warszawską. Musimy liczyć się jednak z utrudnieniami i większym obciążeniem ruchem samochodów na sąsiednich przeprawach przez tory. Prace przy Cmentarnej trwają według planu kolejarzy przez tydzień do 25 maja. Gdy w tym miejscu rogatki pójdą w górę, modernizacja w dalszej kolejności przeniesie się na następne przejazdy przy ulicy Morsztyna na Aniołowie oraz przy ulicy Rząsawskiej. Jedźcie ostrożnie.
12: Twoje sprawy.
11: Od obrony cywilnej przez schrony aż po walkę z oszustwami w sieci. Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wyzwaniach, które coraz mocniej dotykają naszej codzienności. Podczas zakończonej konferencji popularno-naukowej Bezpieczeństwo niejedno ma imię, naukowcy oraz zaproszeni praktycy analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe. Jednym z głównych tematów była ochrona ludności i alarmujący stan infrastruktury pod kątem miejsc schronienia.
14: Zero tolerancji dla każdego niebezpieczeństwa i bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Trzeba przede wszystkim myśleć dwa kroki do przodu, co może się zdarzyć. Jeżeli nie ma schronów, ich nie mamy, bo troszeczkęśmy zapomnieli o tych zagrożeniach, gdzie możemy tak naprawdę się schować, które miejsce dla nas może być niebezpieczne. I ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Z bezpieczeństwem nie da się przesadzić. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, ona się odpłaci, bo nie ma chyba takiej waluty, którą dałoby się przeliczyć na życie ludzkie.
11: Mówił były komendant główny Policji generał Tadeusz Budzik. Uczestnicy dyskutowali o realnych procedurach w przypadku konfliktu zbrojnego, wykorzystania dronów w ratownictwie, a także o niewidzialnych zagrożeniach cyfrowych, takich jak handel danymi osobowymi.
15: Przede wszystkim najważniejsze to zabezpieczenie haseł. Te hasła muszą być absolutnie różne do różnych aplikacji, różnych systemów, do których się logujemy. Hasło teraz powinno mieć co najmniej 16 znaków. Kolejna rzecz, aspekt weryfikacji dwuwarstwowej bądź wielowarstwowej. Tutaj oczywiście mówimy o zabezpieczeniu biometrycznym, dodatkowych SMS-ach, ale również aktualizacja oprogramowań, czy to w przypadku telefonów, czy też laptopów, bądź komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegujące, antyreklamowe. To takie naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa.
11: Mówiła Marta Kaczyńska. Spotkanie pokazało, że w czasach dynamicznych zmian bezpieczeństwo stało się naszą wspólną odpowiedzialnością. Podkreślali to kolejni prelegenci. Jak wygląda sytuacja w kwestii dyskutowanej w ostatnich miesiącach miejsc schronienia ludności?
16: Miejsca doraźnego schronienia to takie miejsca, które dają nam zabezpieczenie przede wszystkim zagruzowaniem, czyli zawaleniem się ewentualnie budynków w wyniku jakiegoś oszału, które dają nam schronienie przed odłamkami z broni, więc najczęściej będą to jakieś parkingi podziemne, będą to takie miejsca, które są usytuowane poniżej poziomu ziemi i tych miejsc w gruncie rzeczy mamy dość dużo, bo to są parkingi chociażby w centrach handlowych, bardzo dużo budynków nowych, deweloperskich, mieszkalnych, no jakby w standardzie jest parking podziemny i te miejsca dają nam takie podstawowe schronienie.
11: Podsumował Robert Nowakowski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zielone światło dla kolejnej dużej inwestycji drogowej w naszym regionie. Wojewoda Śląski wydał oficjalną decyzję o zezwoleniu na realizację prac na DK46, tym razem pomiędzy Ślęzanami a Lelowem. Mariusz Osyra o tym, co zmieni się w tym regionie.
3: Powstanie nowoczesny, ponad 3-kilometrowy odcinek, który zyska nową nawierzchnię przystosowaną do ciężkiego ruchu, a dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowanie w Ślęzanach zostanie zastąpione dużym czterowlotowym rondem. Drogowcy wybudują też obustronne zatoki autobusowe, oświetlenie, doświetlone przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem. Co ważne, w projekt mocno włącza się też samorząd. Gmina Lelów dołoży 200 tysięcy złotych do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Przebudowa ważnej arterii łączącej Częstochowę z województwem świętokrzyskim trwa sukcesywnie już od 3 lat, a finał tego najnowszego etapu zaplanowano na 2028 rok. Właściwe prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w trwającym właśnie przetargu.
11: Kiedyś niechlubna siedziba bezpieki, potem mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach siedziba MZD. Miasto po raz kolejny usiłuje sprzedać ponad 100-letnią zabytkową kamienicę z cegły u zbiegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej. Więcej szczegółów ma Małgorzata Kmieciak.
17: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony i niszczeje. Głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.
4: Witajcie w nowym pięknym dniu. Dzień się dla niektórych dopiero zaczyna, a środek tygodnia się pojawił w kalendarzach. Środa, 20 dzień maja. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, ja już na posterunku.
12: Radio Jura.

Środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Tak jest, bo środa pojawiła się w kalendarzach. To już 20 dzień maja. Równo 140 dzień roku mamy. Słońce zaczęło pojawiać się na niebie 27 minut przed godziną 5. Zacznie znikać o 20:31. A dzień ma trwać 15 godzin i 57 minut. Na liście solenizantów są dzisiaj Bernardyn, Kolumba, także Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józef, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwit i Bronimir. Piękne imiona. Wszystkiego dobrego. Okazję do świętowania. Mamy Światowy Dzień Pszczół. O, wiemy, że to ważne stworzenie w naszym ekosystemie. Jest Światowy Dzień Meteorologii. O pogodzie też sporo mówić będziemy. Jest Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Aha, i zacznie się dyskusja, który najlepszy. No i mamy Europejski Dzień Morza. No to spoglądamy gdzieś tam za horyzont. No nie. Od nas raczej morza nie zobaczymy.

0: reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Czujesz? Pachnie Gruzją.
11: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
10: Nowe menu?
11: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
10: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
11: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
10: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
11: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
10: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
12: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
13: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730-638-756.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
22: W Częstochowie czeka nas pogodny dzień, okresami tylko wzrastać będzie zachmurzenie. O poranku możliwe mgły i zamglenia, temperatura nad ranem na poziomie 9 stopni, a w najcieplejszym momencie powinniśmy zobaczyć 21 stopni na plusie. No i taka solidna 20 przez kolejne dni będzie nam towarzyszyła. To są miłe informacje.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: To było szaleństwo, jak powiedział James Hetfield podczas koncertu Metallica na Stadionie Śląskim. Padł rekord obiektu względem frekwencji. Aż 90 tysięcy fanów śpiewało na Stadionie Śląskim. A zespół jak zwykle przygotował niespodziankę w postaci polskiego utworu, który zagrali. W tym roku na koncercie w Chorzowie padło nas utwór Chcemy być sobą grupy Perfect. No, przyznam szczerze, mam ciarę. Żałuję, że nie byłem. No cóż, ale pewnie dzisiaj byłbym o poranku bardzo niewyspany.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
7: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Co przyniesie nam dzień? Całkiem niezłą pogodę. Może nie wszędzie. O szczegółach opowiemy sobie po wiadomościach, a te na naszej antenie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7. Polecam i zapraszam.
1: O 7 w Radiu Jura będzie o szokujących rekordach pijanych kierowców w regionie. Sprawdzimy, jak Fundusz Sołecki zmienia Jaskrów i podpowiemy, gdzie w Częstochowie szukać darmowego wsparcia dla rodziny. Zapraszam na wiadomości, Katarzyna Fica.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen. Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, 20 dzień maja, na zegarach 7, czas więc na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od fatalnych wieści z dróg w sąsiednim powiecie. Policjanci z Radomska alarmują. Mamy do czynienia z prawdziwą plagą pijanych kierowców. W ostatnich dniach padły tam niechlubne rekordy. Ponad 3 promile miała 31-latka, która autem przyjechała na stację paliw po kolejną butelkę alkoholu. Jeszcze gorszy wynik wykręcił 30-latek jadący wężykiem Volkswagenem. W obu przypadkach tragedii zapobiegła czujność innych osób. Mundurowi zapowiadają zero taryfy ulgowej.
13: Problem nietrzeźwych kierujących nadal pozostaje bardzo poważnym zagrożeniem na drogach, co szczególnie niepokoi w ostatnich dniach na terenie naszego powiatu radomszczańskiego. Mieliśmy do czynienia z osobami, które decydowały się prowadzić pojazd mający w organizmie bardzo duże ilości alkoholu, sięgające nawet 3 i 4 promili. Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysokie konsekwencje finansowe. Jednak najpoważniejsze skutki to zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Reagujmy również wtedy, gdy widzimy osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu.
1: Mówił aspirant Dariusz Kaczmarek.
2: www.radiojura.pl.
1: Zmieniamy temat na zdecydowanie przyjemniejszy. W Jaskrowie lokalna społeczność wzięła sprawę w swoje ręce. Na skwerze przy zespole szkolno-przedszkolnym pojawiły się nowe ławki, o których postawieniu zdecydowali sami mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego. To kontynuacja zmian w tym miejscu. Skwer od kilku lat systematycznie odzyskuje blask. Ma już nowoczesne oświetlenie LED, a teraz stał się jeszcze bardziej przyjazny dla seniorów i rodzin z dziećmi.
2: Wracamy do sprawy.
1: W Częstochowie trwają Dni Rodziny, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otwiera swoje drzwi. Już dziś w siedzibie przy Alei Niepodległości będzie można porozmawiać z ekspertami o wsparciu dla najbliższych czy zasadach pieczy zastępczej. Będą też atrakcje dla najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Do skorzystania z pomocy zachęca rzecznik MOWS-u Olga Dargiel.
14: Zajęcia są otwarte, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Będzie można na pewno zrobić bardzo ciekawe upominki różnymi technikami plastycznymi, zarówno dla mamy, jak i dla taty, czy innej bliskiej osoby, którą chciałoby dziecko obdarować. Wszystkie te aktywności, zarówno warsztaty plastyczne, jak i punkt informacyjny dla rodziców w ramach przystanku Rozwiń Skrzydła będą odbywały się tam, gdzie działa przystanek, przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 59/65.
1: A wszystkie adresy i numery telefonów do konsultantów znajdziecie na naszej stronie.
2: Radio Jura poleca.
1: I na koniec zaproszenie do dyskusji o naszym mieście. Co łączy przyszłość Częstochowy z nowoczesnością? Już dziś o 17:00 w klubie Dzielnicy Podjasnogórskiej przy ulicy Siedmiu Kamienic odbędzie się spotkanie pod hasłem Częstochowa Miasto Połączenia. Gościem specjalnym będzie architekt Paweł Korzewski, który opowie o tożsamości i urbanistycznych wyzwaniach stojących przed Częstochową. Wstęp jest wolny, a zaprasza Fundacja Ku Pełni Życia. No i to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata.
15: Amerykanie zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu.
16: W przesłanej naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi wiadomości podkreślił natomiast, że rozmieszczenie wojsk USA w Polsce zostało opóźnione.
17: Dzień dobry, oznacza to powrót do poziomu obecności brygadowych zespołów bojowych w Europie z 2021 roku. Rzecznik podkreślił, że decyzja ta jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu dotyczącego rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Europie. W konsekwencji nastąpi tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy. Analiza ta ma wspierać realizację programu America First prezydenta Trumpa w Europie i innych regionach świata, m.in. poprzez zachęcanie i umożliwienie sojusznikom z NATO przejęcia głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. W tym piśmie napisał także sekretarz Hexet, rozmawiał z polskim wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a departament pozostanie w ścisłym kontakcie z polskimi partnerami w trakcie dalszych analiz, aby zapewnić utrzymanie silnej obecności wojskowej USA w Polsce. Polska wykazała zarówno zdolność, jak i determinację do własnej obrony. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść tym samym śladem, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Metallica zagrała wieczorem na Śląskim.
19: Po 18 latach wróciła do Chorzowa w ramach trasy M72 World Tour. No i zgodnie z przewidywaniami fanów zagrała coś po polsku. Zatem panowie gotowi? Wszystko jasne. Metallica gra Chcemy Być Sobą. Perfekt.
18: To może jeszcze potwierdzenie, czyja to piosenka?
19: Zmagał się z niełatwą polszczyzną. Robert Trujillo, gratulacje.
18: Ale
19: dla Metallica.
18: Ale dawał radę, świetnie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: W Częstochowie czeka nas pogodny dzień. Okresami tylko wzrastać będzie zachmurzenie. O poranku możliwe mgły i zamglenia. Temperatura nad ranem na poziomie 9 stopni. A w najcieplejszym momencie powinniśmy zobaczyć 21 stopni na plusie. No i taka solidna 20 przez kolejne dni będzie nam towarzyszyła. To są miłe informacje.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
23: W takich okolicznościach pogody i przyrody to naprawdę warto wcześnie wstać.
0: Tak, poranną kawę piją z wami i zapraszają
23: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
23: Dzień dobry.
24: Radio Jura.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a teraz wybrane znaki z zodiaku. Czas na horoskop.
1: Byk, twoja planeta, Wenus, zachęca dziś do luksusu, więc bez wyrzutów sumienia zamów tę drugą kawę z bitą śmietaną. W pracy postaw na cierpliwość, bo ktoś może wystawić twoje opanowanie na próbę. Ale pamiętaj, spokój to twoja supermoc.
0: Rak, księżyc sprzyja twojej intuicji, więc jeśli czujesz, że powinieneś do kogoś zadzwonić, po prostu to zrób. Wieczorem znajdź czas na relaks w domu, bo twoje emocjonalne baterie potrzebują teraz solidnego doładowania w przytulnym kąciku.
1: Panno, twoja naturalna dbałość o szczegóły pozwoli ci dziś wyłapać błąd, którego inni nie zauważyli, stając się cichym bohaterem dnia. Nie bądź jednak dla siebie zbyt surowa, świat się nie zawali, jeśli jednak rzecz nie będzie leżeć idealnie pod kątem prostym.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: Kto pije z nami właśnie teraz poranną kawę? No, pewnie jest was trochę. O poranku potrzebujemy takiego doładowania energetycznego.
2: Pytałaś, kto pije z nami poranną kawę? No to proszę, masz odpowiedź.
3: Jeśli aktualna jest odpowiedź na temat kawy, którą piję codziennie, również rano, to oczywiście jest to dla mnie kwestia żyć albo nie żyć i być albo nie być. Daje olbrzymią radość. Bez kawy czuję się, jakbym po prostu utraciła coś bardzo mi bliskiego i muszę kawę pić również rano.
1: Być albo nie być, tak, kawa daje odpowiedź. Super, dziękujemy bardzo za ten telefon. My zachęcamy też do wypełniania formularza na naszej stronie internetowej. Pytamy, jaką moc daje wam poranna kawa. Nagrody z kawą związane czekają, a ja do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię przed 10:00.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największe...

0: Najnowsza kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
2: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
9: Nawet 21 stopni pojawi się na termometrach umieszczonych w cieniu. Taką wartość zapowiadają synoptycy dla Częstochowy. Solidna 20 będzie pojawiała się również w kolejnych dniach. Chmur dzisiaj raczej niewiele, nieco więcej zachmurzenia zapowiadane jest na jutro. Dzisiaj raczej bez opadów. Niewykluczone, że jutro jakiś słaby deszczyk się pojawi, ale to na razie wstępne i niezobowiązujące zapowiedzi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Już na nie czekam. I wreszcie nadchodzą polskie truskawki.
0: To znaczy one już wcześniej się pojawiły, ale razem z cenami, które trochę studziły apetyt.
1: No właśnie. No tak, pogoda nie pomagała, ale teraz sprawdziłam. Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje no tak 20-25 zł.
0: Czyli bardziej na spróbowanie niż na wielką miskę z bitą śmietaną.
1: Ale jest dobra wiadomość. Poprawa pogody ma przynieść prawdziwy wysyp truskawek. A razem z nim też spadną ceny. Wtedy się zacznie tak koktajl, ciasto z truskawkami, makaron z truskawkami. Co wybierasz, Marek?
0: Schabowy z truskawkami, golonka z truskawkami. No może być.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
6: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
7: O, wiesz kto to robił?
6: Jasne, salon łazienek Cerprojekt zaprojektował jej wszystko.
7: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
6: I to błyskawicznie.
7: A gdzie kupiła płytki?
6: Też w Cerprojekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
8: Salon łazienek Cerprojekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
6: www.cer-projekt.pl.
9: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
10: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
11: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
12: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
11: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
12: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
11: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
12: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
11: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
13: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
14: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
15: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
16: Zrobisz to z Obi.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz

0: O tej porze szukamy jakiejś inspiracyjnej myśli na dziś. I co my tutaj mamy?
1: Jesteś odpowiedzialny za to, co mówisz, ale również za to, czego nie mówisz.
0: Powiedział kiedyś Martin Luther. Z dużą odpowiedzialnością za słowo nasi dziennikarze przygotowali dla was także wiadomości, na które w ich imieniu zapraszamy.
2: W wiadomościach o 8 powiem o serii zamknięć przejazdów kolejowych w Częstochowie. Będzie też zaproszenie na biznesowe śniadanie i o demonstracji w Warszawie. Związkowcy jadą do stolicy w sprawie referendum na temat unijnego Zielonego Ładu. Katarzyna Ficam, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
9: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
10: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: wyjdziecie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Dziś środa, 20 dzień maja, na zegarach 8:00. Czas na wiadomości.
9: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga kierowcy, będą kolejne zamknięcia przejazdów kolejowych w Częstochowie. PKP rozpoczyna remonty, które oznaczają czasowe utrudnienia i objazdy. Do 25 maja nieprzejezdna będzie ulica Cmentarna. Dzień dłużej potrwają prace przy przejeździe na ulicy Morsztyna. Z kolei od 26 maja do 1 czerwca zamknięty zostanie przejazd przy ulicy Karłowicza. PKP zapewnia, że w rejonie robót pojawiło się już tymczasowe oznakowanie.
10: Twoje sprawy.
9: Częstochowski biznes nie zwalnia tempa. Już jutro lokalni przedsiębiorcy spotkają się na otwartym śniadaniu klubu Biznes. To szansa na nowe kontrakty i wymianę doświadczeń w luźnej, porannej atmosferze Art City. Dlaczego warto wyjść z biura i postawić na networking? Przekonuje twórca inicjatywy Krzysztof Kołaczek.
11: Śniadanie, na które serdecznie wszystkich zapraszam, kolejne jest 21 maja już. Oraz 18 już, i to są śniadania, które są otwarte dla wszystkich. Jak tylko ktoś chciałby spędzić ten czas właśnie wśród ludzi i w takiej naprawdę fajnej atmosferze, w dobrych relacjach, to jest to śniadanie, na które serdecznie zapraszam. To jest otwarte i to jest jedyne zawsze raz w miesiącu spotkanie, gdzie otwieramy się na wszystkich.
9: Początek jutro o 8:30. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, szczegóły znajdziecie na naszej stronie.
10: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
9: W boju i potrzebie krwi nie szczędząc, to hasło kampanii, która dziś jednoczy Częstochowe. O 9:00 na placu Biegańskiego zaparkuje krwiobus Legion Honorowych Dawców Krwi wraz z terytorialsami. Chcą zapełnić banki krwi przed wakacjami, kiedy zapasy kurczą się najszybciej. O tym, że każda kropla jest na wagę złota, mówi Piotr Gajda.
12: Wakacje to jest szczególnie trudny okres w temacie krwiodawstwa, z tego względu, że krwiodawcy wyjeżdżają też na wakacje, często za granicę. Nieraz jeżdżą w miejsca, po których są na pewien okres zdyskwalifikowani z oddania krwi, ale też samo to, że ich po prostu nie ma, bo odpoczywają w tym czasie, więc tej krwi się mniej oddaje w wakacje, a zapotrzebowanie jest większe. Jest więcej, przejazdów jest więcej, bardziej obciążone są drogi, więcej jest po prostu potrzebujących, krwiodawców jest mniej, więc ta krew faktycznie jest bardziej potrzebna. I w tych okresach zachęcamy szczególnie do mobilizacji.
9: Przypominamy, że ekipa krwiodawstwa czeka na was na placu Biegańskiego do godziny 13:00. Kolejna szansa na pomoc już 30 maja w zajezdni MPK.
10: Wiadomości Radia Jura.
9: A na koniec mamy coś specjalnego dla wszystkich pań. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Galeria Jura Jurajska zaprasza na akcję Mamo, pomyśl o sobie. W najbliższy piątek i sobotę będzie można połączyć bezpłatne badania, w tym USG czy pomiar słuchu, z chwilą relaksu przy pokazach makijażu i zumby. O oprawę muzyczną zadbają uczniowie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. Początek w piątek od 10, a wstęp jest wolny. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Solidarność organizuje dziś demonstrację w stolicy. Chodzi o wyrażenie przez Senat zgody na rozpisanie referendum w sprawie unijnego Zielonego Ładu.
13: Na manifestację jadą związkowcy z wielu zakładów z całej Polski. Przed bramą huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej jest Marcin Buczek.
7: Marcinie, witamy w faktach. Ilu pracowników tego zakładu pojawi się dziś w stolicy?
14: Tylko stąd do Warszawy jedzie ponad 200 osób. To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też m.in. z Katowic czy Rudy Śląskiej. Jak mówi mi Mirosław Nowak, szef Solidarności z tutejszej huty, cel jest jeden.
15: Widzimy to, co się dzieje, że zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
14: W sumie do Warszawy z województwa śląskiego jedzie dziś około 5000 osób z Solidarności, ale będą tam również przedstawiciele innych związków zawodowych. Z Dąbrowy Górniczej Marcin Buczek.
13: A teraz w faktach wiceprezydent USA J.D. Vance o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
7: Nie zmniejszyliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy, opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie jest redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Tak J.D. Vance tłumaczy czwartkową decyzję Amerykanów o wstrzymaniu relokacji. To, co już powiedziałem, to opóźnienie w rotacji wojsk. Te wojska mogłyby zostać wysłane gdzie indziej w Europie, mogliśmy zdecydować o ich wysłaniu gdzie indziej. Tak naprawdę nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, dokąd ostatecznie trafią te wojska. Tyle J.D. Vance.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
8: Nawet 21 stopni pojawi się na termometrach umieszczonych w cieniu. Taką wartość zapowiadają synoptycy dla Częstochowy. Solidna 20 będzie pojawiała się również w kolejnych dniach. Chmur dzisiaj raczej niewiele, nieco więcej zachmurzenia zapowiadane jest na jutro. Dzisiaj raczej bez opadów. Niewykluczone, że jutro jakiś słaby deszczyk się pojawi, ale to na razie wstępne i niezobowiązujące zapowiedzi.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
18: Temperatura na zewnątrz rośnie, kawa zaczyna działać. No, chcesz jeszcze coś dodać, Marek?
8: Tak jest. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną dla Ciebie.
18: Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
18: Bądźcie blisko nas.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś Międzynarodowy Dzień Pszczół. Mam dla ciebie krótki quiz z cyklu Czy wiesz, że? Przygotowany?
0: No, to słucham.
1: Czy wiesz, że pszczoły budują plastry w kształcie sześciokątów, bo to najbardziej ekonomiczny magazyn na miód?
0: No, oczywista oczywistość. Matematyka działa nawet w ulu.
1: A w locie machają skrzydłami nawet 200 razy na sekundę. Stąd to charakterystyczne bzyczenie.
0: A tak, obroty jak w sportowym silniku.
1: No i żeby powstał 1 kg miodu, to pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, tak?
0: No i od dzisiaj każda łyżeczka miodu smakuje jak medal za ciężką pracę.
1: I jeszcze jedno, pszczoły potrafią rozpoznawać ludzkie twarze.
0: Czyli lepiej być dla nich miłym.
1: I uśmiechać się do nich na balkonie. A w jednym ulu może mieszkać nawet 80 tysięcy pszczół. I każda ma swoje zadanie, proszę
0: bardzo. Tak, idealnie zorganizowane miasto, tylko korków brak, jak pięknie.
2: Radio Jura.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jak nazwać małą alpakę? Jak byś nazwał? Niby proste zadanie, jednak wiesz, w warszawskim zoo zrobiło się z tego prawdziwe wydarzenie.
0: No tak, bo ilu ludzi, tylu pewnie pomysłów na to imię.
1: Mhm, zaskoczy cię w głosowaniu i na imię dla 3-tygodniowej samiczki wziął udział aż 25 tysięcy osób.
0: 25 tysięcy tylko po to, żeby zdecydować, jak ma się nazywać mała alpaka?
1: Taka misja. I właśnie to jest najlepsze. Tyle osób debatowało, zastanawiało się i wybierało idealne imię.
0: No i co, wygrało coś skomplikowanego?
1: Nie, zwyciężyła Suzy. Prosto, uroczo i bardzo tak do zapamiętania, no.
0: No na to bym nie wpadł.
2: Reklama. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia.

0: 044-344-1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.blodardeveloper.pl.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Kredyt na remont w Westbanku. Kredyt na samochód w Westbanku. Kredyt na komputer również w Westbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Westbanku?
5: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Westbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
6: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
19: Ciśnienie w Częstochowie nam wzrosło, na razie się ustabilizowało na poziomie 1021 hektopaskali. Biometr też poprawia się, będzie korzystny. Wiatr słaby i umiarkowany, trochę będzie kręcił, ale raczej to chyba nie będzie miało wpływu na nasze samopoczucie. Nie powinna też być obniżana temperatura, ta odczuwalna. A na termometrach dzisiaj do 21 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: sand.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
2: Marek, musisz zmienić kolor kubka na kawę. Tak radzę ci, sugeruję.
3: Jak to? Ale dlaczego? I po co, ja się pytam?
2: Badania potwierdzają, że w niebieskich naczyniach kawa wydaje się łagodniejsza, a w białych o wiele bardziej gorzka, wiesz, intensywna ten smak.
3: Co, kolor kubka zmienia smak napoju?
2: Zmienia to, jak twój mózg go odbiera, czyli wiesz, chcesz, żeby moc porannej kawy miała większą moc, wybierz biały kubek. Chcesz odrobinę słodyczy, postaw na niebieski.
3: A kolor to kwestia gustu. Ja raczej postawiłbym na dobrą, aromatyczną kawę. No a w naszym konkursie do wygrania kawa i voucher na zakupy ufundowane przez firmę Olsema.
2: To prawda, czyli dobra kawa gwarantowana. Pytamy, jaką moc daje wam poranna kawa. Formularze oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
4: Radio Jura.
5: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
8: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
7: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
8: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
7: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
8: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
9: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
10: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
9: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
10: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
9: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
10: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: Telefon 515-660-031.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
14: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
19: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: 20 dzień maja w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1873 roku został opatentowany jeans. Od tamtej chwili jeansy stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ubrań na świecie.
0: W 1927 roku Charles Lindbergh rozpoczął przygotowania do historycznego lotu przez Atlantyk. Kilka dni później stał się pierwszym pilotem, który samotnie pokonał tę trasę bez międzylądowania. 5 lat później jako pierwsza kobieta zrobiła to Amelia Earhart.
1: A jeszcze jedna data. W 2019 roku w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju 6-raczki.
0: Tyle od nas, a co dzieje się aktualnie, o tym już nasi dziennikarze za chwilę. Zostańcie z nami.
2: W tych wiadomościach opóźniona rotacja wojsk USA w Polsce. Dziś ważne spotkanie. Powiem też o drogowych utrudnieniach w rejonie ulicy Rakowskiej w Częstochowie i o akcji profilaktycznej w Starostwie Powiatowym. To szansa na darmowe badania. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Reklama. Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
4: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Nowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Minęła już godzina 9 w środę o poranku, a przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Rondo Przykrakowskiej, wiadukt na przedłużeniu 1 maja i Stadion Rakowa mają zyskać patronów. Wszystko na to wskazuje, że podczas jutrzejszych obrad częstochowscy radni podejmą decyzję o zgodzie na upamiętnienie zasłużonych dla miasta osób. Wraz z zakończeniem dużej budowy nad torami powstało m.in. nowe rondo na Starym Mieście.
4: Z wnioskiem o nadanie rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Krakowskiej imienia Zygmunta Rolata wystąpił dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. To nowe rondo będące elementem połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą 1 Maja wraz z nowym wiaduktem nad torami kolejowymi. Zygmunt Rolat był biznesmenem, działaczem kulturalnym, rzecznikiem dialogu polsko-żydowskiego, prezydentem Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich potomków, członkiem Rady Muzeum Polin w Warszawie.
3: Mówił Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu. Sesja rozpocznie się jutro o 9:00.
5: Dzieje się na drogach.
3: A teraz uwaga, kierowcy. Od jutra rusza przebudowa parkingu przy ulicy Rakowskiej. Miejski Zarząd Dróg apeluje o niepozostawianie samochodów w miejscach objętych pracami. Roboty są realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Mogą powodować czasowe utrudnienia w parkowaniu oraz organizacji ruchu w okolicy. Kierowcy muszą od jutra liczyć się z tymi zmianami.
5: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
3: Zadbaj o siebie, mamo i tato. To profilaktyczna akcja z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, którą poleca Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Więcej szczegółów o tym, co wydarzy się już jutro, zdradzi Mariusz Osyra.
6: Zdrowie rodziców będzie z tej okazji na pierwszym miejscu w siedzibie przy ulicy Sobieskiego. W najbliższy czwartek mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z szerokiego pakietu bezpłatnych badań oraz konsultacji prozdrowotnych. W godzinach od 10 do 15 w ramach szeroko rozumianej profilaktyki specjaliści wykonają badania słuchu, wzroku, EKG, zbadają poziom glukozy, a w specjalnych mobilnych punktach sprawdzą stan kości pod kątem osteoporozy oraz skonsultują niepokojące mieszkańców inne zmiany zdrowotne. Na miejscu będzie można także wysłuchać prelekcji ekspertów, wyrobić kartę EKUS przed letnimi wyjazdami czy załatwić formalności z ZUS-em oraz NFZ-em. Wydarzenie odbędzie się na parterze urzędu w salach numer 32 i 34. Polecamy. Wstęp jest wolny.
3: Przydatne szczegóły znajdziecie też na radiojura.pl.
5: Sport w Radiu Jura.
3: A na koniec informacja, która mocno poruszyła kibiców Rakowa. To koniec pewnej ery przy Limanowskiego. Po tym sezonie z Rakowem żegnają się dwie absolutne legendy. Po 6 latach klub opuści Ivi Lopez, Hiszpan, który w 171 meczach strzelił dla Rakowa 62 gole. Z drużyną pożegna się też kapitan Zoran Arsenić. Chorwat spędził u nas 5 lat, prowadząc zespół do historycznego Mistrzostwa i Pucharów Polski. Obu zawodnikom wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty. I to tyle z Częstochowy. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Do Polski przylatuje dziś generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. On, przypominamy, zastąpi generała Dana Kane'a, którego obowiązki miały zatrzymać w Stanach Zjednoczonych.
8: Rozmowy mają dotyczyć rotacji sił amerykańskich w Polsce. Wczoraj Waszyngton ustami wiceprezydenta J.D. Vance'a zapewniał, że to tylko opóźnienie.
9: Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił w czasie konferencji prasowej o opóźnieniu, które może zdarzyć się w czasie rotacji. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności, zapewniał i mówił o miłości do Polski i Polaków. Nie ukrywał jednak, że do zmian w rozmieszczeniu sił w Europie dojdzie. Taką samą informację przekazał w rozmowie telefonicznej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Pete Hegseth, szef Pentagonu. Szef naszego resortu obrony usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Unijni negocjatorzy nad Danem osiągnęli tymczasem wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej z USA.
7: Finalizowane w Unii prace dotyczą tego, co ustaliła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu zeszłego roku w szkockim Turnberry.
8: Unijni legislatorzy w nocy uzgodnili mechanizmy, które umożliwią wspólnocie odpowiedź, gdyby USA podniosły cła, na przykład na samochody powyżej ustalonego w Turnberry pułapu 15%. Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary.
7: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie podpiszą dziś rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa.
8: Michał Krasoń, dzień dobry. Ale co konkretnie ma się zmienić?
1: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
10: Mamy część, która jest zawieszona i jak rozumiem będą też składane wnioski. No i mamy na pewno kilka, 8-9 wniosków, które już się pojawiły.
1: Mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najprawdopodobniej jeszcze dziś do ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych trafi końcowa opinia dotycząca rozporządzenia. Jeśli nie będzie zastrzeżeń prawnych, obaj zapowiedzieli, że podpiszą dokument.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Ciśnienie w Częstochowie nam wzrosło, na razie się ustabilizowało na poziomie 1021 hektopaskali. Biometr też poprawia się, będzie korzystny. Wiatr słaby i umiarkowany, trochę będzie kręcił, ale raczej to chyba nie będzie miało wpływu na nasze samopoczucie. Nie powinna też być obniżana temperatura, ta odczuwalna. A na termometrach dzisiaj do 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Tradycja czy nowoczesność? Ciekawe, jak to w waszej kuchni wygląda. Dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń.
12: O, proszę, ale przypominajka. Świetnie, świetnie. No, dobra. Kto będzie świętował, to będzie. Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
12: My zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, ale także mała kawka i mała ploteczka.
1: Co słychać u Micka Jaggera? Sprawdzamy. 82-letni frontman zespołu The Rolling Stones pojawił się na planie filmowym.
0: Artysta przebywa właśnie na włoskiej wyspie Stromboli, gdzie bierze udział w zdjęciach do nowego filmu.
1: A kogo gra? Gwiazda rocka na emeryturze?
0: Nie, latarnika. To epizodyczna rola w historii o trzech siostrach, które mieszkają nad morzem.
1: Mick Jagger jako latarnik. No, świetnie. Brzmi naprawdę filmowo, ale ja potrafię go sobie wyobrazić w tej roli.
0: No. No rozumiem. Co ciekawe, wokalista stara się nie wzbudzać sensacji, spokojnie funkcjonuje wśród mieszkańców, a także turystów.
1: Chociaż trudno pozostać anonimowym, kiedy jest się Mickiem Jaggerem.
0: No to prawda, a włoskie klimaty nie są mu obce. Kilka lat temu kupił willę niedaleko Syrakus, więc kto wie, może i włoski ma już opanowany lepiej niż scenariusz.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
8: Promed Optyk. Troszczymy się o twoje oczy.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
11: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
12: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
11: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
12: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
11: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
12: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu.

0: BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Środa, 20 maja, od rana nad miastem króluje słońce i wreszcie możemy cieszyć się bezchmurnym, błękitnym niebem. Termometry w Częstochowie już teraz wskazują przyjemne 17 stopni, a to przecież dopiero początek. W najcieplejszym momencie dnia poczujemy powiew lata. Temperatura podskoczy do 21 kresek. No i choć po południu na niebie może pojawić się nieco więcej chmur, dobra informacja jest taka, że dzisiaj parasole zostają w domach. Padać na pewno nie będzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To środowy poranek, to Radio Jura. O tej porze parzymy kawę? O tej porze o kawie rozmawiamy i kawę wygrywamy. No właśnie, kto się ucieszy? Sprawdźmy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony. Witam.
2: Dzień dobry. Tak, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, dzień dobry. Czy ja rozmawiam z Mateuszem?
2: Tak, przy telefonie.
1: Z kofeinowym buntownikiem, jak ładnie się określił.
2: Tak, dokładnie.
1: Mateuszu, słów kilka o kawie, porozmawiajmy na ten temat. Bardzo przyjemny. Czy ty już kawkę dzisiaj wypiłeś?
2: Nie, jeszcze nie.
1: A no tak, no rzeczywiście, muszę się wczytać w ten formularz. Klasyczna siekiera, bez mleka, działa na mnie jak kołysanka, za to puszyste cappuccino to mój eliksir supermocy. Witaj w klubie. Ale co ciekawe, nie działa w pracy. Jak to tak? Jak to tak?
2: Niestety, nie działa.
1: Ale jak to tak, że kawa nie działa w pracy? To właśnie w pracy jest potrzebna ta moc.
2: Wiem, ale daję kopa po pracy.
1: No to jak ty to sobie radzisz w pracy bez kawki?
2: Odliczam godziny.
1: No,
2: tak, to woda z cytryną.
1: Niektórzy mają taki sposób, wiem. Okej, dobra, a po pracy ta kawa się pojawia i wtedy?
2: Tak, i dostaję kopa i wszystko robię tak naprawdę. A jeszcze zaliczam trening, ogarniam obiad na następny dzień, sprzątam, więc tutaj ta kawa zaczyna działać.
1: Czyli popołudniowa, czyli stawiamy na popołudniową kawę, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: No, a teraz odliczamy sobie godziny, minutki. To życzę ci, żeby szybko ten czas w pracy upłynął, a po pracy, żeby pojawiła się ta moc. Ale jak twierdzisz, ona zawsze po kawie się pojawia. To my tylko sprawimy, żeby tej kawy nie zabrakło. Voucher na zakupy do sklepu internetowego Olsema już wędruje do ciebie. Także dostawa kawy dodatkowa. Miłego dnia ci życzę.
2: Super, dziękuję. Miłego dnia.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
7: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
12: Od
6: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi centrum handlowe M1.
12: Zrobisz to z Obi.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
16: O reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Narzekaliśmy na majowe chłody, a zdaje się nadchodzą majowe upały. Na razie może jeszcze nie, patrzyłem, że przez kilka najbliższych dni będzie całkiem umiarkowanie. Szczegóły prognozy na dzisiaj pojawią się oczywiście po naszych wiadomościach.
1: Frekwencyjny rekord na Stadionie Śląskim. W tych wiadomościach wrócimy na wczorajszy koncert grupy Metallica. A poza tym o kolejnych pijanych kierowcach w naszym regionie, bo znów padły niechlubne rekordy. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Zapraszam na 10:00.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Szukasz adrenaliny na 2 albo 4 kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hisun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
11: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
12: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dziś środa, to 20 dzień maja, na zegarach 10, czas na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga, mieszkańcy, są problemy techniczne w Centrum Usług Komunalnych. Instytucja poinformowała o awarii sieci oraz systemów informatycznych i telefonicznych. To oznacza utrudniony kontakt z jednostką. Trwają już prace nad usunięciem usterki i przywróceniem pełnej sprawności systemów.
0: www.radiojura.pl.
3: Tymczasem policja w Radomsku alarmuje. Walka z pijanymi kierowcami trwa, a ci biją kolejne przerażające rekordy. 31-latka przyjechała na stację paliw po kolejną butelkę, mając w organizmie ponad 3 promile. Z kolei 30-latek jechał Volkswagenem Wężykiem. W obu przypadkach tragedii zapobiegła czujność świadków. Mudrowi zapowiadają koniec z taryfą ulgową, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek.
4: Jedna z takich sytuacji miała miejsce w miejscowości Strzałków, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym Volkswagenem poruszającym się całą szerokością jezdni. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili te przypuszczenia. Miał około 4 promili alkoholu w organizmie. Kolejny przypadek dotyczył kobiety, która przyjechała na stację paliw, aby kupić alkohol. Miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. To pokazuje skalę nieodpowiedzialności i lekceważenia zagrożenia, jakie stwarza się dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatnia sytuacja to kobieta, która uderzyła samochodem w pylon stacji paliw i uciekła pieszo z miejsca zdarzenia.
3: Reagujmy, by na naszych drogach było bezpieczniej.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: A teraz przenosimy się do centrum Częstochowy. Już o 12 na placu Biegańskiego rusza 10. edycja akcji Kultura nie boli. Czeka nas wernisaż prac uczniów częstochowskiego plastyka w Miejskiej Mobilnej Galerii. A jeśli planujecie wizytę w kinie, to OKF Iluzja ma dla Was nietypową propozycję przy okazji premiery dramatu sądowego Werdykt. Każdy widz może poczuć się jak 13 przysięgły. O co dokładnie chodzi, to wyjaśni Małgorzata Stasiekowska-Lis.
5: Jeśli ktoś z radiosłuchaczy chciałby zostać 13 przysięgłym w procesie sądowym i uczestniczyć w wydaniu werdyktu, to zapraszamy w najbliższy weekend do naszego kina. Zagramy wtedy premierowo mistrzowski dramat sądowy pod tytułem Werdykt. Dystrybutor przygotował dla widzów ankietę, która weźmie udział w losowaniu nagród. Co trzeba zrobić? Przyjść do naszego kina w piątek, sobota lub niedziela. Przed seansem rozdamy naszym widzom ankiety i tu taka mała podpowiedź. Film trzeba oglądać uważnie, wykazać się spostrzegawczością i dobrą pamięcią.
3: A premiera filmu w najbliższy piątek o 20:45.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Na koniec smutna informacja z kurii częstochowskiej. W wieku 84 lat zmarł ksiądz kanonik pułkownik Stanisław Rozpondek. Był emerytowanym kapelanem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz wieloletnim proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Msza żałobna odbędzie się jutro o godzinie 18 w kościele przy ulicy Wypalanki 24. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek w Rędzinach. To wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
6: To nie koniec rewolucji w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szykują się do kolejnych zmian w systemie ochrony Europy.
7: Administracja Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które Stany mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu. Takie informacje przekazała w nocy agencja Reutera.
6: Chodzić ma o NATO Force Model, który określa, jakie siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub też innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie Paktu Północnego. Atlantyckiego.
8: Dzień dobry, agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie i planuje ogłosić swoją decyzję na piątkowym spotkaniu szefów polityki obronnej w Brukseli. Krótko mówiąc, Europa ma bronić się przede wszystkim sama. Według agencji niejasne pozostają pewne szczegóły, na przykład to, jak szybko Pentagon planuje przenieść odpowiedzialność za odpowiedź kryzysową na europejskich sojuszników. Jest to kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone zmierzają w stronę możliwej redukcji sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Na Litwie podarowano natowskie myśliwce po sygnale o zbliżającym się do granic dronie, informuje litewskie wojsko.
6: Mieszkańcy otrzymali też ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza. Bezzałogowy statek zaobserwowano w pobliżu wschodniej granicy w okolicach Święcian, leżących kilka kilometrów od granicy z Białorusią.
7: Wraz jeszcze władcy marionetek.
6: Master of Puppets. Po 18 latach Metallica wróciła do Chorzowa, do miejsca, gdzie grali w naszym kraju po raz pierwszy.
7: 100 tysięcy mieszkańców Machorzów. Wczoraj prawie 89 tysięcy ludzi. I tak zaczynało koncertową zabawę na Stadionie Śląskim.
6: Creeping Death na początek tego frekwencyjnego bicia rekordu na Stadionie Śląskim.
7: Miało być też coś po polsku, no i było.

0: basista Roberto Dillo w roli wokalisty. No i chcemy być sobą perfektów, wykonane przez Metallica.
1: Śląski ma nowy koncertowy rekord.
0: Tak jest, 88 656 fanów metalu pobiło rekord Dawida Podsiadły sprzed 2 lat.
1: No a w czerwcu Podsiadło wraca na Śląski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: Spoglądam na termometry w regionie i mam dla Was same dobre wiadomości, szczególnie dla mieszkańców Blachowni. Dzisiaj wreszcie poczujemy prawdziwe ciepło. Temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza. Słońce w końcu wygrało z chmurami, których teraz na niebie jest jak na lekarstwo. Po południu zachmurzenie może się nieco zwiększyć, ale parasole będą dziś zupełnie zbędne. Padać nie będzie. No i biometr wreszcie korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: To środowy poranek, bo tu parzymy kolejną kawkę i zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kraczek.
7: I Marek Moc, no to gramy.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. A co tam w wielkim świecie futbolu?
1: No mówiliśmy już o tym, że Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony, po tym sezonie odchodzi z klubu, ale okazuje się, że po jego ostatnim meczu na Camp Nou kibice ruszyli do sklepu po koszulki Lewego.
0: Tak, no pamiątka musi być.
1: Tylko że zainteresowanie było tak duże, że wyprzedały się wszystkie domowe koszulki z numerem 9, nawet zabrakło samych dziewiątek do nadruku. Nie dało się już zrobić koszulki z nazwiskiem Lewandowskiego.
0: No to już brzmi jak stadionowa panika zakupowa.
1: My też nie jesteśmy przygotowani, Marek, w ogóle. Nie mamy koszulki Lewego.
0: No, można było to przewidzieć. Legenda mówi do widzenia, a kibice chcą mieć kawałek historii na pamiątkę. No normalna rzecz.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Kredyt na remont WesBanku. Kredyt na samochód WesBanku. Kredyt na komputer również WesBanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego WesBanku?
8: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Sprawdź to sam, Chicken Out, kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develey, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70.

0: 20% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
4: Zaglądamy teraz do Myszkowa. Ta Maura serwuje nam dzisiaj prawdziwą sielankę. Od samego rana mamy mnóstwo słońca, no i ta piękna, bezdeszczowa pogoda zostanie z nami przez cały dzień. Termometry w Mykanowie pokażą dziś solidne 22 stopnie. Jutro, co prawda, nadal będzie ciepło, ale po południu mogą nadciągnąć ciemniejsze chmury, z których przelotnie popada. To tylko jednak chwilowa przerwa. Nadchodząca niedziela w Mykanowie zapowiada się wręcz upalnie. Czeka nas pełne słońce i aż 27 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy planuje urlop we Włoszech, to warto wziąć pod uwagę najnowsze prognozy. Może niekoniecznie o prognozy pogody chodzi. W tym roku kraj może odwiedzić nawet 141 milionów turystów.
0: No to już nie są wakacje, tylko pielgrzymka. No i chyba nie wszędzie da się tak komfortowo przeżyć.
1: No właśnie, mam przykład. Wybrzeże Amalfi, Positano, Amalfi, Ravello. No piękne miejsca, są coraz bardziej zatłoczone.
0: Czyli Instagram kontra rzeczywistość.
1: Trochę tak. Zdarzały się już sytuacje, że turyści stali bez ruchu na wąskich, klifowych ścieżkach, bo po prostu nie było jak przejść dalej.
0: No. Czyli normalny korek, tylko z widokiem na morze.
1: Władze próbują regulować ruch, nawet systemem parzystych, nieparzystych tablic rejestracyjnych. No.
0: Czyli gdybyśmy mieli studio w Amalfi, to we wtorki i czwartki nie dojechałbym do pracy, bo mam złą końcówkę na tablicy, tak?
1: Właśnie dlatego czasem lepiej zejść z utartych szlaków. No nie myślałam, że to powiem, ale jednak dobrze, że nie mamy studia w Amalfi.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiracyjne.

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
2: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
5: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
6: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
5: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
6: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
5: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
6: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
5: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
7: To pewne.

0: 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: 20 dzień maja w kalendarzu, to środa. Sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Aż trudno w to uwierzyć, ale 80 lat kończy Cher. Amerykańska piosenkarka, producentka, aktorka. Także tego dnia urodził się kompozytor muzyki filmowej Zbigniew Preisner. Komu jeszcze składamy życzenia, Marek?
1: No wszystkim świętującym nie będę tu wymieniał, bo nie ma czasu, bo już za moment nasze wiadomości.
2: Ważne spotkanie w Warszawie ma być wspólna analiza rozmieszczania sił USA w Europie. O tym za moment. Mam też raport drogówki, za nami czarny wtorek na drogach w województwie. Będzie też zaproszenie na biznesowe śniadanie. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Melucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
10: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
9: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
10: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
9: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
9: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: www.cyr-projekt.pl.
11: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
12: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
11: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
12: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
11: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
12: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
11: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
13: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Po reklamie.
1: Mamy środę, to 20 dzień maja. Już 11 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Śląska Policja podsumowała minioną dobę na drogach regionu. Doszło do 171 zdarzeń drogowych. Rannych zostało 6 osób i jedna osoba zginęła. Najtragiczniejszy wypadek wydarzył się w Będzinie. Na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącona została kobieta. Policjanci informują też o dwóch innych potrąceniach pieszych, których ofiary w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Mundrowie apelują o zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Radio Jura poleca.
2: Częstochowski biznes nie zwalnia tempa. Już jutro lokalni przedsiębiorcy spotkają się na otwartym śniadaniu klubu Biznes. To idealna okazja, by wyjść z biura i poznać liderów lokalnego rynku. O tym, jak ważne w budowaniu firmy jest doświadczenie innych, mówi Krzysztof Kołaczek.
20: To nie tylko nasi kluby, tylko firmy, które nie są przy klubie.
21: Często szukamy kontrahenta, być może w innej części kraju, a okazuje się, że on działa na naszym podwórku.
20: Tak, a druga sprawa, szukamy kontrahenta nawet na zewnątrz i rozmawiamy w tym środowisku klubu Biznes. Okazuje się, że ktoś dobrze go zna i już wykonuje telefon i kontaktuje go właśnie z tą firmą, która niekoniecznie jest w Częstochowie. Networking po prostu. My mamy kapitał wiedzy w swoim telefonie, tylko trzeba umieć z tego korzystać.
2: Początek spotkania jutro o 8.30 w Art City. Szczegółów szukajcie na naszej stronie.
3: www.radiojura.pl.
2: Kierowcy noga z gazu i uwaga na zmiany w organizacji ruchu. Od najbliższego poniedziałku całkowicie zamknięty zostanie przejazd kolejowy przy ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach. Prace potrwają tam tydzień, a to nie koniec utrudnień. Przypominam, że w Częstochowie drogowce pracują już na Cmentarnej i Morsztyna. Od najbliższego wtorku ekipy remontowe wejdą też na ulicę Karłowicza. Wybierajcie trasy alternatywne.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: Być rodzicem to sztuka, którą warto szlifować. Już 28 maja w Częstochowie odbędą się bezpłatne warsztaty w ramach projektu Family Spot. Dorośli dowiedzą się na nich, jak wykorzystać moc strony domowników do budowania trwałych więzi. Do wspólnego odkrywania rodzinnych talentów zachęca Katarzyna Kaczmarzyk.
22: Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie pod tytułem Rodzina oparta na mocnych stronach. Profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentów. I to jest naprawdę spotkanie rozwijające kompetencje rodzicielskie. W chwili, kiedy rodzice przebywają na warsztacie, ich dzieci mają fantastyczne animacje, kreatywne, więc na te spotkania zabieramy dzieciaki, ale mają swoją salę i tam w twórczy sposób spędzają bezpiecznie czas z animatorem.
2: Warsztaty są bezpłatne i otwarte dla każdego rodzica.
3: Twoje sprawy.
2: Na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Dąbrowy Zielonej. Po długiej przerwie wraca gminna siłownia przy placu Kościuszki. Dzięki współpracy samorządu i Stowarzyszenia Dąbrowiacy obiekt jest już otwarty przez 5 dni w tygodniu. Klucze do sali treningowej można odbierać w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Formy na lato czas zacząć budować już teraz. To wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Wspólne prace nad analizą rozmieszczenia sił USA w Europie zapowiada wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla, Polska będzie brała udział w tym procesie, a zmiany nie będą negatywne dla naszego kraju.
23: Na rozmowę z polskimi władzami do Warszawy przyleciał dzisiaj generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
24: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo. Czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie. Polska jest modelowym sojusznikiem. Jesteśmy w bliskich kontaktach. Departament, jak ja, również z sekretarzem Heksetem, pozostajemy w bliskim kontakcie i będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział, będzie włączona.
1: Tak zapewniał kilkanaście minut temu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: A przypomnijmy, Stany Zjednoczone zdecydowały o zmniejszeniu z 4 do 3 brygadowych zespołów bojowych w Europie.
1: Na Litwie trwa alarm powietrzny, a powodem jest wykrycie na radarach w pobliżu wschodniej granicy drona.
23: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co w praktyce oznacza ten alarm?
25: Mieszkańcy 4 przygranicznych rejonów oraz stolicy i okolic stolicy otrzymali informację, by udali się do miejsc schronienia.
0: Szczególne polecenie dotyczy personelu placówek oświatowych. Do schronów mają być sprowadzone dzieci z przedszkoli i szkół w zagrożonych obszarach. Akcją ewakuacyjną objęto też rządzących i parlamentarzystów. W Sejmie rozbrzmiały komunikaty o potrzebie schronienia się posłów z powodu ryzyka ataku powietrznego. Operacja objęła też prezydenta i jego administrację. Rzecznik rządu potwierdził także, że do schronu sprowadzono premier Ingę Ruginienę. Wstrzymane są też operacje na lotnisku w Wilnie. Po wykryciu przez systemy radarowe drona nadlatującego z Białorusi na Litwie podrwano myśliwce pełniące natowską misję Baltic Air Policy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Zerkam na termometry, no i pogodowe mapki. Prawdziwe uderzenie gorąca poczujemy od najbliższego weekendu. W sobotę i niedzielę w Częstochowie na termometrach od 24 do 26 stopni, ale to dopiero rozgrzewka, bo tuż po weekendzie na mapach pojawiają się pierwsze w tym roku 30. Co najważniejsze, błękit nieba niczym nie zmącony, padać na pewno nie będzie. Wakacje czuć już w powietrzu. Sprawdziliśmy kalendarz. Do upragnionego wolnego zostało tylko 36 dni. Kto z Was odlicza razem z nami?
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
7: Środowe przedpołudnie z okazji Europejskiego Dnia Morza życzymy Wam, żebyście pozostali na naszych falach, no i myślami nie odpływajcie za daleko.
1: A my już teraz ustawiamy kurs na jutro i mówimy do usłyszenia.
7: Dziękujemy za dziś.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
7: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.vlodardeveloper.pl.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
9: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
18: Nad Kłobuckiem króluje błękitne niebo, pojawiające się od czasu do czasu.

0: Niewielkie zachmurzenie to tylko krótki przejściowy dodatek. Parasole możecie zostawić w domach, padać dziś nie będzie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą przyjemne 22 stopnie. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, w nocy temperatura spadnie do 10 kresek. Z kolei jutro czeka nas powtórka z ciepła na licznikach 21 stopni. Słońce jednak będzie miało nieco trudniejsze zadanie. Na niebie pojawią się ciemniejsze chmury, z których lokalnie może pokropić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, Chicken Doubt kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
10: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
11: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
10: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
11: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
10: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
11: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
12: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Gorąca linia Waszyngton-Warszawa. W wiadomościach wrócimy do rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Poza tym ważna informacja, przed wakacjami będzie kolejna sobota paszportowa w naszym regionie. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Reklama.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
5: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
0: Na zegarach punktualnie godzina 12, w kalendarzach 20 maja, u nas pora na wiadomości. Katarzyna Fica, zapraszam. Zygmunt Rolat oraz Jacek Magiera, to te nazwiska mają już wkrótce widnieć na mapie Częstochowy.
16: Wracamy do sprawy.
0: Podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta zapadnie decyzja o nadaniu imienia Zygmunta Rolata nowemu rondu na Starym Mieście. Z kolei nowy wiadukt nad torami przy ulicy 1 Maja ma honorować Jacka Magierę. O szczegółach mówi rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj.
17: W związku z niespodziewaną śmiercią Jacka Magiery Stowarzyszenie Kibiców wystąpiło z inicjatywą
1: Światową Upamiętnienia byłego piłkarza Rakowa Częstochowa poprzez nazwanie jego imieniem jednego z obiektów miejskich. Po uzgodnieniach z władzami miasta wskazano nowy wiadukt między ulicami 1 Maja i Krakowską jako właściwy w okolicy. Planowana jest rewitalizacja tej części Starego Miasta wraz z budową nowego stadionu. Jacek Magiera był piłkarzem ekstraklasy, trenerem klubów, selekcjonerem reprezentacji młodzieżowych, drugim trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Częstochowska Rada Miasta zbierze się jutro o godzinie 9.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: A teraz zaglądamy do Jaskrowa, gdzie lokalna społeczność wzięła sprawę w swoje ręce. Na skwerze przy zespole szkolno-przedszkolnym pojawiły się nowe ławki, o których postawieniu zdecydowali sami mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego. To kontynuacja zmian w tym miejscu. Skwer od kilku lat systematycznie odzyskuje blask, ma już nowoczesne oświetlenie LED, a teraz stał się jeszcze bardziej przyjazny dla seniorów i rodzin z dziećmi.
2: Twoje sprawy.
0: Odliczanie do wakacji trwa, ale zanim spakujecie walizki, sprawdźcie daty ważności dokumentów. Lotniska już szykują się na szczyt sezonu, a brak ważnego paszportu czy dowodu osobistego to najprostsza droga do zepsutego urlopu. Nie zostawiajcie wizyty w urzędzie na ostatni moment, bo kolejki mogą was zaskoczyć. O czujność przed odlotem apeluje Mariusz Osyra.
6: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkańców prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
2: Wiadomości Radia Jura.
0: Jeszcze na koniec zaproszenie na lekcję żywej historii. Już w piątek w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II zobaczymy film Kryptonim Warta. Siódma zapomniana dywizja piechoty. To dokument fabularyzowany o bohaterskiej walce naszych żołnierzy we wrześniu 1939 roku w rejonie Lublińca i Częstochowy. Jeśli chcecie poznać lokalne, dramatyczne losy obrońców regionu, pokaz startuje w piątek o godzinie 18. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. I to wszystko ode mnie. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zapraszam w imieniu Tomasza Staniszewskiego.
16: W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć. Tak zapewnia wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapaść mają decyzję, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Michał Radkowski, który był na konferencji szefa MON-u, Michale, minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta jego pewność?
17: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. I przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
18: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
17: Bo dziś jeszcze generał Mahoney, z którym spotkał się minister obrony, będzie uczestniczyć w rozmowach z ludźmi prezydenta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sprzed siedziby MON, Michał Radkowski.
16: 25 minut trwał alarm powietrzny w Wilnie, ale ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu Olickiego. Powodem wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na Litwie?
19: Do baz powróciły już natowskie myśliwce podrywane w związku z zagrożeniem powietrznym. Po półgodzinnej przerwie działanie wznowiło też lotnisko w Wilnie. Ruszyły także wstrzymane pociągi, ale mają opóźnienia. Mieszkańcy stolicy otrzymali komunikaty o odwołaniu czerwonego alarmu. Wcześniej wiele osób zareagowało na rozesłane alerty, chroniąc się między innymi w piwnicach. W miejsca schronienia udali się też prezydent, członkowie rządu i parlamentarzyści. Teraz komunikat wydała policja, która informuje, że nie ma doniesień, by jakikolwiek dron rozbił się na litewskim terytorium.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: Pogoda w dalszym ciągu trzyma formę. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, na ogół bez opadów deszczu. Na termometrach okolice 22 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne, a biometr w Częstochowie jest korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
3: I to już po godzinie 12. Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, melduje się. No i niezależnie od tego, jak ten czas aktualnie wam upływa, czy jeszcze w pracy, czy może na leżaku, na urlopie, no to dla wszystkich gramy tak samo dobrze. Modern Talking za moment. Na początek Michael Patrick Kelly. Ruszamy. Muzyka wybrana
4: dla ciebie. Radio Jura.

Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

Toto Kotunio w popołudniowym programie. No i to specjalna muzyczna dedykacja dla tych, którzy dzisiaj o godzinie 14 piszą maturę z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym. Powodzenia życzymy, trzymamy kciuki. No a my już spoglądamy w kartkę z kalendarza. 20 maja tutaj widnieje, środa, wiadomo, mały piątek, prawie weekend. No i to pierwsza ważna informacja o tym dniu, a pozostałe, no to już pytanie, które przekierowuję do Was. Z jakiego powodu taka sobie środa może być dniem ważnym? 34 389 8989. Można się pochwalić.

0: reklama.
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
2: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
4: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O!
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
8: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.

0: idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
7: Po pięknym początku dnia, po południu już zachmurzenie chwilami może rosnąć do umiarkowanego lub dużego, ale padać raczej nie powinno. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia okolice 22 stopni w cieniu. Jutro sytuacja bardzo podobna, ale jutro w Częstochowie może delikatnie pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: I takie rytmy w środowe popołudnie, 20 maja w kalendarzach świętujemy. Co dokładnie? Już informuję. Otóż mamy dzisiaj Dzień Metrologii, to nauka o pomiarach. Mamy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No to naprawdę nietypowa okazja. Dziś obchodzimy też Europejski Dzień Morza. A może nie morze, a na pewno to ja kocham miłością wielką. Dzisiaj obchodzimy też Światowy Dzień Pszczół. No i podobno co trzeci kęs z naszego jedzenia istnieje dzięki zapylaczom, także o nasze kochane pracowite pszczółki dbać na pewno warto. Choć a propos tej pracowitości, no to wielka księga cytatów podpowiada, że i pszczoły czasem zbijają bąki.
1: Reklama.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła.
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń, szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: środowe popołudnie. Wspominałam o tym, że o pszczoły warto dbać. Mamy Światowy Dzień Pszczół. Jeśli ich los leży komuś na sercu, no to warto posadzić u siebie w ogrodzie czy na balkonie rośliny miododajne, na przykład nagietek, kocimiętka, cenia, dalia, nachyłek, rudbeckia, lawenda czy wrzosy, chociaż lista jest znacznie dłuższa. A na naszej liście wiadomości będą za moment.
1: Kara dożywotniego więzienia grozi 3 Polakom za szpiegostwo na rzecz Rosji. O tym za moment. A z pozostałych informacji sprawdzimy, na jakim etapie są prace związane z termomodernizacją częstochowskich szkół. Mam też zaproszenie do Konopisk na trzeci bieg pamięci bohaterów Monte Cassino. Katarzyna Fica, słyszymy się już o 13.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
7: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
9: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: I to już godzina 13, 20 maja w kalendarzach, środa, czas na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Kierowcy, noga z gazu i patrzcie na znaki. PKP prowadzi intensywne remonty przejazdów kolejowych w Częstochowie. Do poniedziałku całkowicie wyłączony z ruchu pozostaje przejazd przy ulicy Cmentarnej. Dzień dłużej, czyli do wtorku, potrwają utrudnienia na Morsztyna. A to tylko początek, bo już od 26 maja ekipy remontowe przenoszą się na ulicę Karłowicza. Wszędzie obowiązują objazdy. Warto doliczyć kilka minut do czasu podróży.
7: O tym się mówi w Częstochowie.
6: Trwa już wielkie odliczanie do końca roku szkolnego, ale urzędnicy odliczają też postępy w modernizacji budynków oświatowych. To jeden z największych programów remontowych ostatnich lat. W wielu placówkach wykonano już blisko 80% prac. Roboty idą pełną parą. O tym, co dokładnie zmienia się w szkołach waszych dzieci, Małgorzata Kmieciak.
8: Najbardziej zaawansowane inwestycje prowadzone są w szkole podstawowej numer 2 przy Baczyńskiego oraz w zespole szkół imienia Bolesława Prusa. To m.in. ocieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania czy oświetlenia. Oprócz wspomnianych dwóch szkół, roboty trwają w SP numer 12 przy ulicy Warszawskiej, w SP 24, w zespole szkolno-przedszkolnym numer 2 przy Olsztyńskiej oraz w zespole szkół imienia Jana Kochanowskiego. Prace mają doczekać się finału pod koniec października tego roku, a cały program modernizacji szkolnych obiektów kosztuje około 23 milionów złotych.
7: Twoje sprawy.
6: Zapiszcie tę datę w kalendarzu, 23 maja. W sobotę na terenie gminy Konopiska odbędzie się wyjątkowe wydarzenie łączące sport z patriotyzmem. Trzeci bieg pamięci bohaterów Monte Cassino. To propozycja zarówno dla amatorów biegania, jak i dla całych rodzin. Do startu i wspólnego świętowania w plenerze zachęca Marcin Kowalski z Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
9: Połączony z piknikiem służb mundurowych nad Zalewem Pająk w Konopiskach, warto spotkać się z przedstawicielami różnych środowisk mundurowych, uczcić bohaterów walk. Ta majówka, atrakcji na niej nie zabraknie. Mamy bieg na 10 km. Ruszamy z nad Zalewu Pająk. Mamy bardzo atrakcyjny bieg dla dzieci, dla młodzieży, również młodych strażaków, którzy pokażą swoje umiejętności. Będą ciekawe formy w postaci pokazów służb mundurowych przy plaży nad Zalewem Pająk, ale też na samym zbiorniku wodnym.
6: Zapisy już ruszyły, a Radio Jura patronuje tej imprezie.
7: O tym się mówi w regionie.
6: I jeszcze na koniec mamy coś specjalnego dla wszystkich pań. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Galeria Jurajska zaprasza na akcję Mamo, pomyśl o sobie. W najbliższy piątek i sobotę będzie można połączyć bezpłatne badania, w tym USG czy pomiar słuchu, z chwilą relaksu przy pokazach makijażu i zumby. O oprawę muzyczną zadbają uczniowie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. Start w piątek o 10:00, wstęp jest wolny. A słuchacie Radia Jura, teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
10: Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej trafili do aresztu. Krzysztof Zasada.
11: Prowadzili bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić przeszkolenie strzeleckie oraz z taktyki pola walki, co według śledczych stanowiło przygotowanie do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym zbrojnym i sabotażowym. Oprócz tego angażowali się w prorosyjską działalność propagandową i dezinformacyjną. Organizowali też zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska.
10: A co więcej wiadomo o tych zatrzymanych?
11: Oni mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami działającej w całej Polsce organizacji paramilitarnej. Nie przyznali się do zarzutów, złożyli natomiast wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury białostocki sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych.
10: Mamy prawie wyłącznie wspólne interesy. Tak relacje między Polską i Węgrami przedstawił premier Donald Tusk po rozmowach w Warszawie z nowym szefem węgierskiego rządu Peterem Madziarem, Jakub Rybski. O czym dziś rozmawiali Tusk i Madziar?
12: Przede wszystkim o relacjach polsko-węgierskich. Donald Tusk mówił, że Węgry i Polska zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich będą działać wspólnie. Z kolei premier Węgier Peter Madziar zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej.
13: Mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
12: Powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że Polska będzie gotowa do współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Węgier i uniezależnienie się tego kraju od rosyjskich surowców. Premier Donald Tusk dodał, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
10: Potężne utrudnienia w centrum Warszawy. Na Placu Zamkowym ogólnopolska manifestacja Solidarności. Michał Radkowski.
14: A w tej chwili Plac Zamkowy wypełniony jest po brzegi związkowcami. Widać to choćby po biało-czerwonych flagach, które nad nimi powiewają. To flagi z logiem Solidarności i nazwami miejscowości. Walczyć tutaj przyjechali przeciw zwolnieniom grupowym i Zielonemu Ładowi z Placu Zamkowego. Mają w planach przejść pod Sejm, to im zajmie kilka godzin i z Placu Zamkowego, bardzo głośnego, Michał Radkowski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: Środowe popołudnie z zachmurzeniem zmiennym, od małego przez umiarkowane, po chwilami duże, ale padać nie powinno. Na termometrach okolice 22 stopni. Jutro bardzo podobnie, ale jutro już w Częstochowie słabo może pokropić.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: Uporządkujmy pewne fakty. 20 maja w kalendarzach, środa. Czytam właśnie, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o około 50 minut tylko, także naprawdę już idziemy w kierunku jasnej strony mocy. A u nas jasne, że najlepsza muzyka. Zerkam w nasze plany na początek. S Club 7.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Dla mieszkańców Częstochowy z ulicy Miodowej, skoro mamy Dzień Pszczół. Co dobrego u Was? Czy słodko życie płynie? Dajcie znać.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515 660 031.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji, warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026. 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
10: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
11: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
10: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
11: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
10: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
11: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Castorama.
0: Teoria
4: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Spoglądam w pogodowe plany na kilka kolejnych dni i naprawdę wygląda to dobrze. Pogoda będzie trzymała fason. Jutro zachmurzenie zmienne od małego przez umiarkowane, po momentami duże, może przelotnie popadać. Na termometrach okolice 22 stopni. Podobna sytuacja w piątek, ale już bez opadów, a najładniej w tym tygodniu wygląda niedziela. Wtedy będzie słonecznie i w Częstochowie do 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura. Ale,

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Hej, hej, hello, i Sean Baker, to już za nami. No i takie rytmy mogą pobudzać do działania, ale na pewno robi to kawa. No a kawa w roli głównej w naszej zabawie moc porannej kawy. Pytamy o to, co się w was zmienia po jej wypiciu. No i Elżbieta pisze tak, czy może być coś piękniejszego niż zapach świeżo zaparzonej kawy o poranku? Chyba nie. Kawa o poranku to dla mnie rytuał, którego nigdy nie omijam. To uśmiech od ucha do ucha, to piękny początek dnia z drutami w ręce i tworzeniem nowego sweterka. To euforia zmysłów i poczucie szczęścia. Kawa to niezwykły napój, to szczęśliwy początek każdego dnia. A popołudniowa kawa to szczęśliwa kontynuacja, tak? Ja myślę, że jak najbardziej. Bez kawy nie ma zabawy i bez waszych zgłoszeń też nie, więc zachęcamy, piszcie formularz konkursowy w naszym portalu, a kolejny finał jutro rano.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna. To nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
7: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
10: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: wspominałam dzisiaj, że obchodzimy Dzień Morza, także zerkam sobie tutaj w prognozę pogody dla Sopotu. No i tam po pięknym poranku, po południu już możliwe opady, no a temperatura maksymalna to dzisiaj 15 stopni. No to nie tak źle, jak na morze. U nas kilka kresek więcej, o pogodzie więcej za moment. Wcześniej wiadomości.
1: Tłumy na antyrządowej demonstracji w Warszawie, w wiadomościach szczegóły. A poza tym o utrudnieniach w rejonie ulicy Rakowskiej w Częstochowie, tam rusza niebawem przebudowa parkingu. Będzie też o zmianach w drużynie Rakowa. Katarzyna Fica, zapraszam na 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
6: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
10: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
0: Dotarliśmy do godziny 14, środa w kalendarzach, 20 maja, pora na kolejne wiadomości.
1: kierowcy uwagę na zmiany przy ulicy Rakowskiej. Katarzyna Fica, od tego zaczynamy.
3: Dzieje się na drogach.
1: Od jutra na Rakowskiej ruszają prace związane z przebudową części parkingu. To inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, która ma poprawić komfort parkowania w tej części miasta. Miejski Zarząd Dróg apeluje do mieszkańców o niepozostawienie samochodów w rejonie robót. Puste place są niezbędne dla ciężkiego sprzętu. W czasie prac spodziewajcie się w tej okolicy utrudnień.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Być rodzicem to wyzwanie, ale i sztuka, którą można szlifować. Związek Dużych Rodzin 3+ zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu Family Spot. Już 28 maja dorośli dowiedzą się, jak budować trwałe więzi, opierając się na mocnych stronach domowników. To także ważny krok w profilaktyce uzależnień.
15: Na pewno będzie to warsztat taki przystępny, z przekazem, że odkrywanie i rozwijanie mocnych stron stanowi realne wsparcie dla całej rodziny. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać talenty zarówno u dzieci, jak i u siebie oraz czym są one w ujęciu metodologii Gallupa. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmocnienie relacji rodzic-dziecko jako kluczowego czynnika chroniącego. Wspólnie stworzymy również listę prostych działań wspierających zdrowie psychiczne w rodzinie.
1: Do włączenia się w zajęcia zachęcała Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie.
3: Radio Jura poleca.
1: Macie ochotę na dreszczowiec sądowy z nagrodami? Kino Iluzja zaprasza na premierę filmu Werdykt. Tym razem widzowie nie będą tylko obserwatorami. Dzięki specjalnej zabawie każdy może stać się 13 przysięgłym. Wystarczy uważnie śledzić fabułę i wypełnić ankietę. Na najlepszych sędziów czekają filmowe gadżety. Szczegóły zdradza Małgorzata Stasikowska-Lis.
19: Karta będzie zawierała pytania dotyczące nie tylko fabuły, ale także interpretacji wydarzeń. Trzeba też wydać swój werdykt. Winny albo niewinny. Te wypełnione po seansie ankiety przekażemy dystrybutorowi filmu, który wśród uczestników akcji rozlosuje nagrody, znakomite pozycje książkowe, wydawnicze. Zapraszamy do uczestnictwa nie tylko w tej zabawie, ale i na sam film, który będzie na naszym ekranie do 28 maja. 90 minut czystego napięcia z nierozstrzygniętą sprawą w Irlandii.
1: Premiera w częstochowskim OKF-ie w ten piątek o 20:45.
3: Sport w Radiu Jura.
1: A na koniec informacja, która mocno poruszyła kibiców Rakowa. To koniec pewnej ery przy Limanowskiego. Po tym sezonie z Rakowem żegnają się dwie absolutne legendy. Po 6 latach klub opuszcza Ivi Lopez, Hiszpan, który w 171 meczach strzelił dla Rakowa 62 gole. Z drużyną żegna się też kapitan Zoran Arsenić. Chorwat spędził u nas 5 lat, prowadząc zespół do historycznego mistrzostwa i Pucharów Polski. Obu zawodnikom wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty. I to wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostańcie z Radiem Jura. Już za chwilę u nas wiadomości z kraju i ze świata.
20: Przez Warszawę przechodzą tysiące związkowców Solidarności. Protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Chcą w tej sprawie referendum. Ale to nie jedyny postulat, z którymi zjechali z całej Polski do stolicy. Przenosimy się tam teraz. Wśród protestujących wciąż jest nasz reporter Michał Radkowski.
21: Wielokrotnie słyszałem rytualne przy okazji takich demonstracji Solidarności okrzyki "Tu jest Polska". Były też okrzyki "Precz z Zielonym Ładem". Są tutaj różne grupy zawodowe, bo są pracownicy elektrowni, kopalni, hut, nauczyciele, pielęgniarki, rolnicy. Wszystkich ich łączy niechęć do rządu.
22: Co się dzieje w Polsce z tym rządem? Brak pracy dla młodych, podwyżki cen wszystkiego, energii, produkcji rolnej, nie ma zbytu, ceny są nieopłacalne.
23: Ja prowadzę firmę i co miesiąc mam wyższe składki ZUS-owskie. Tak samo z tym KSeF, co zrobili, to ja mam większe kłopoty teraz, jak normalnie wydrukowywałem faktury, bo musiałem zatrudnić księgową.
21: Wielu protestujących przyznaje mi, że nie wierzę, że ten marsz cokolwiek zmieni, ale ci, którzy tu są, chcą po prostu wykrzyczeć swoje niezadowolenie.
20: Bardzo serio traktuje deklarację naszego najbliższego sojusznika w sprawie korekty strategicznej. W taki sposób premier Donald Tusk odniósł się do decyzji Pentagonu o reorganizacji kontyngentu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał dzisiaj, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu liczby żołnierzy USA w Polsce, choć amerykańskie działania mogą spowodować opóźnienie rozmieszczenia sił w naszym kraju. Jakub Rybski.
2: Premier Donald Tusk stwierdził, że nikt nie może być zaskoczony decyzją Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie od dawna uprzedzali, że będą korygowali obecność swoich żołnierzy w Europie.
4: Komuś to się może podobać, komuś nie, ale to stanowisko było dość czytelne od samego początku tej kadencji prezydenta Trumpa i trzeba umieć sobie z tym radzić.
2: Według szefa polskiego rządu Waszyngton zadeklarował, że Polska będzie traktowana, tu cytat, tak jak na to zasługuje. Premier zaznaczył, że nasz kraj jest najbardziej zaangażowany w inwestowanie w zbrojenia.
4: Ja głęboko w to wierzę, że wszyscy sojusznicy bez wyjątku wyciągną z tego wnioski praktyczne i docenią ten fakt.
2: Dodał premier Donald Tusk.
20: Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Minister energii zatwierdził nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,50 zł. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6,97 zł za litr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Boję się przewijać prognozę pogody, mam obraz do niedzieli, no i mam obawy, czy od nowego tygodnia nie czyha tam jakieś załamanie, ale do niedzieli naprawdę wygląda to nieźle. Każdego dnia temperatura powyżej 20 stopni, na niebie różnie, jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu, pozostałe dni już nie. No a najładniej na pogodowych mapach w tym tygodniu w Częstochowie wygląda niedziela.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Druga po południu już za nami. Wspominałam o tym, że moc popołudniowej kawy też warto tutaj doceniać, nie tylko porannej. No to kto może, ten się częstuje, ale mamy też kofeinę w postaci muzycznej. No właśnie, Toni Esposito na początek.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

świetnie się tego słucha. Kuba i Kuba i Wracam Sam w Radiu Jura. No a my już spoglądamy w program Repertuar OKF-u i dzisiaj o 16.15 film Normal, który nie przebiera w środkach. To bezkompromisowa rozrywka, pełna napięcia, szalonego tempa i gęstej atmosfery. O godzinie

0: Reklama.
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
0: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
23: Jutro na niebie zachmurzenie zmienne, od małego przez umiarkowane po momentami duże. Parasol na wszelki wypadek warto mieć pod ręką, jeżeli popada to tylko słabo i przelotnie. Na termometrach w Częstochowie jutro do stopni 22.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych.

0: Częstochowa Główna 56.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo.

0: i takie rytmy w popołudniowym programie Radia Jura. No a ja obiecywałam, że zajrzymy jeszcze do naszego kina Oka w Iluzja i właśnie tutaj ciekawa propozycja. Otóż przy okazji jednej z najnowszych premier w OKF-ie, Częstochowskie Kino Studyjne ma zaproszenie dla kinomanów do wspólnej zabawy. Otóż nowy film Jima Sheridana pod tytułem Werdykt jest dramatem sądowym i dlatego nadarzy się okazja, aby zostać 13 przysięgłym. Więcej w tym temacie zdradziła nam Małgorzata Stasikowska-Lis z kina Iluzja.
1: Jeśli ktoś z radiosłuchaczy chciałby zostać 13 przysięgłym w procesie sądowym i uczestniczyć w wydaniu Werdyktu, to zapraszamy w najbliższy weekend do naszego kina. Zagramy wtedy premierowo mistrzowski dramat sądowy pod tytułem Werdykt. Dystrybutor przygotował dla widzów ankietę, która weźmie udział w losowaniu nagród. Co trzeba zrobić? Przyjść do naszego kina w piątek, sobota lub niedziela. Przed seansem rozdamy naszym widzom ankiety i tu taka mała podpowiedź. Film trzeba oglądać uważnie, wykazać się spostrzegawczością i dobrą pamięcią.
0: To przyda się w wypełnianiu ankiety, ale też pozwoli utrwalić sobie treść filmu. Kto poradzi sobie z pytaniami odnośnie treści filmu, może liczyć na pamiątkowe gadżety filmowe. A Werdykt premierowo zobaczymy w piątek o 20:45.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
5: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
9: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
10: Zrobisz to z Obi.
11: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: tego popołudnia sporo o pszczołach. Mamy Światowy Dzień Pszczół. Dla tych, którzy nie przepadają za koszeniem, taka informacja. Otóż pewien eksperyment wykazał, że zaniedbane trawniki dają 10 razy więcej pokarmu owadom niż te wypielęgnowane. Także ja to tu tylko tak zostawiam. A teraz już polecam nasze wiadomości.
1: W godzinach szczytu to może być szczególnie uciążliwe. Drogowcy pracują na ulicy Skwerowej. Zmarł ksiądz kanonik, pułkownik Stanisław Rozpądek. Miał 84 lata. Szef NATO zabiera głos w sprawie redukcji wojsk amerykańskich w Europie. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura o 15:00. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
3: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: I to już godzina 15, środa, 20 maja w kalendarzach, czas na kolejną porcję wiadomości.
14: Anna Kruszewska, zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga na nowe ekipy drogowe. Od dzisiaj musicie liczyć się z utrudnieniami na Skwerowej. Miejski Zarząd Dróg wzmacnia tam nawierzchnię na odcinku od Świętego Pawła do Jana Kiepury. To jednak nie wszystko, bo ciężki sprzęt pracuje też na ulicy Świętego Rocha. Tam drogowcy wymieniają asfalt od Świętej Jadwigi aż do granic miasta. W obu miejscach możliwe są czasowe zatory, więc noga z gazu.
15: Wiadomości Radia Jura.
14: Rondo przy Krakowskiej. Nowy wiadukt na przedłużeniu 1 maja i stadion Rakowa mają zyskać patronów. Wszystko na to wskazuje, że podczas jutrzejszych obrad częstochowscy radni podejmą decyzję o zgodzie na upamiętnienie zasłużonych dla miasta osób. Zapowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. Patronem ronda ma być Zygmunt Rolat. Nowy wiadukt ma z kolei honorować Jacka Magierę. Sesja rozpocznie się jutro o 9.
15: Twoje sprawy.
14: W Częstochowie trwają kolejne prace związane z utrzymaniem miejskiej zieleni. Centrum usług komunalnych informuje, że w bieżącym tygodniu prowadzone są koszenia i zabiegi pielęgnacyjne, m.in. w alejach Najświętszej Marii Panny, Parku Staszica, Ludowej, Łódzkiej czy Mireckiego. Prace obejmują również cięcia pielęgnacyjne oraz usuwanie chwastów i odrostów przy drzewach. Szczegółową rozpiskę znajdziecie na stronie magistratu.
15: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
14: Zadbaj o siebie, mamo i tato. Pod takim hasłem Starostwo Powiatowe organizuje specjalną akcję profilaktyczną. Już jutro będzie można zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się więcej o badaniach kontrolnych. Szczegóły sprawdzał Mariusz Osyra.
9: Zdrowie rodziców będzie z tej okazji na pierwszym miejscu w siedzibie przy ulicy Sobieskiego. W najbliższy czwartek mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z szerokiego pakietu bezpłatnych badań oraz konsultacji prozdrowotnych. W godzinach od 10 do 15 w ramach szeroko rozumianej profilaktyki specjaliści wykonają badania słuchu, wzroku, EKG, zbadają poziom glukozy, a w specjalnych mobilnych punktach sprawdzą stan kości pod kątem osteoporozy oraz skonsultują niepokojące mieszkańców inne zmiany zdrowotne. Na miejscu będzie można także wysłuchać prelekcji ekspertów, wyrobić kartę EKUS przed letnimi wyjazdami czy załatwić formalności z ZUS-em oraz NFZ-em. Wydarzenie odbędzie się na parterze urzędu w salach numer 32 i 34. Polecamy. Wstęp jest wolny.
14: Przydatne szczegóły znajdziecie też na naszej stronie
15: www.radiojura.pl.
14: Na koniec smutna informacja. W wieku 84 lat zmarł ksiądz kanonik pułkownik Stanisław Rozpądek. Był emerytowanym kapelanem ordynariatu polowego Wojska Polskiego oraz wieloletnim proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Msza żałobna odbędzie się jutro o godzinie 18 w kościele przy ulicy Wypalanki 24, a uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek w Rędzinach. W wiadomościach Radia Jura teraz doniesienia z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
12: Przegrupowanie sił USA nie wpłynie na plany obronne NATO, zapewnia w Brukseli szef sojuszu Mark Rutte. Wiemy, że nastąpi dostosowanie, bo Stany Zjednoczone muszą bardziej skoncentrować się na przykład na Azji. Będzie to realizowane stopniowo, w sposób ustrukturyzowany, o czym wyraźnie słyszeliście wczoraj od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych generała Grinkiewicza. Jeśli chodzi o zapowiedź dotyczącą 4-5 tysięcy żołnierzy, to siły rotacyjne nie mają wpływu na plany obronne NATO, zapewnia Rutte. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że decyzja o zmniejszonym zaangażowaniu Amerykanów w Europie doprowadziła jedynie do opóźnienia rozmieszczenia sił USA w naszym kraju. To drugi i ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Przy naszej wschodniej granicy testowane są systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się Dominik Smaga.
16: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał tydzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.
12: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny. O 17 w Sosnowcu zagrają mecz z Serbią. Pamiętamy, że to kolejny rok współpracy naszych zawodników z trenerem Nikolą Grbiciem. Ten wymagający perfekcjonista potrafi też zadbać o rozwój swoich podopiecznych.
17: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafi być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
12: Przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
13: Wiele imprez pod chmurką w ten weekend już zapowiadamy, zapraszamy i jednocześnie uspokajamy, że pogoda będzie naprawdę piękna. W sobotę wprawdzie więcej chmur, ale raczej one nie przyniosą opadów deszczu. Na termometrach okolice 22 stopni, w niedzielę cieplej do stopni 25, no i będzie słonecznie. Oby tylko to się nie pozmieniało. Początek nowego tygodnia w Częstochowie też prezentuje się na razie całkiem ładnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
13: Kolejna godzina naszego środowego spotkania, przypomnę, bo to naprawdę dobrze brzmi. Środa, wiadomo, mały piątek, prawie weekend. No i my w tym kierunku weekendu zmierzamy z najlepszą muzyką w głośnikach, Jerry Halliwell. Za moment Oscar Sims na początek.
15: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Roy Orbison i You Got It w Radiu Jura. No a my już mamy podpowiedzi, zapowiedzi ciekawych imprez. Szachy i warcaby wchodzą na wyższy poziom. Przed nami trzeci turniej szachowy Częstochowa. W programie przewidziano zmagania w 7 grupach wiekowych, szansa na zdobycie wyższych kategorii szachowych i powracający turniej warcabów klasycznych. Jak mówi inicjator zmagań, niezależnie od wieku czy umiejętności, każdy znajdzie miejsce dla siebie w wybranej grze.
1: W jakiej formule turniej szachowy się odbywa?
2: Ten turniej sobotni, jednodniowy, to są szachy szybkie, wybrane przez następo, tutaj to jest 15 plus 15, dlatego, że stwierdziliśmy, że to będzie tempo, które pozwoli najłatwiej zdobyć kategorię szachową najmłodszym. No po prostu dobrze będzie im się grało przy tym tempie. Jest też oczywiście grupa dla dorosłych. Turniej dwudniowy będzie w tempie godzina na zawodnika i to już są szachy klasyczne. Tutaj można zdobyć kategorię trzecią i drugą. Ten turniej jednodniowy sobotni to będzie 5 rund. Turniej dwudniowy to będzie 7 rund. No i tam już potrwa to troszkę dłużej.
0: Podpowiadał organizator Jędrzej Sowa, sędzia i instruktor szachowy. Częstochowa po raz trzeci w naszym mieście rusza w najbliższą sobotę od godziny 9. Więcej o tym piszemy na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?

0: Drogowców 12.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
4: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
5: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Na pogodę chyba aktualnie nie narzekamy. Dzisiaj do końca dnia zachmurzenie zmienne, bez opadów deszczu, wieczorem i nocą niebo niemal zupełnie bezchmurne, w najchłodniejszym momencie nocy okolice 11 stopni. No a jutro maksymalnie do stopni 22, zachmurzenie będzie zmienne, w Częstochowie niewykluczone słabe opady deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: środowe popołudnie w Radiu Jura. Mówiłam, że środa, mały piątek, prawie weekend. No a my już na tym weekendzie się skupiamy i mamy kolejną propozycję ciekawej imprezy. Historyczno-patriotyczne święto w sportowej, plenerowej odsłonie na terenie gminy Konopiska, czyli trzeci bieg pamięci bohaterów Monte Cassino, to już w najbliższą sobotę. To wydarzenie dla sportowców amatorów, ale i dla całych rodzin.
1: Połączony z piknikiem służb mundurowych nad zalewem Pajok w Konopiskach, warto spotkać się z przedstawicielami różnych środowisk mundurowych, uczcić bohaterów walk. Ta majówka, atrakcji na niej nie zabraknie. Mamy bieg na 10 kilometrów, ruszamy z nad zalewu Pająk. Mamy bardzo atrakcyjny bieg dla dzieci, dla młodzieży, również młodych strażaków, którzy pokażą swoje umiejętności. Będą ciekawe formy w postaci pokazów służb mundurowych przy plaży nad zalewem Pająk, ale też na samym zbiorniku wodnym.
0: Zapowiadał i zapraszał Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Przydatne, szczegółowe informacje znajdziecie na radiojura.pl. No a my tej imprezie patronujemy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
8: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
12: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
14: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
15: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
14: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
15: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
14: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
15: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
14: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowe popołudnie z najlepszą muzyką. Dokładnie tak się prezentuje. Teraz zbliżamy się do godziny 16. Będą wiadomości, a później prognoza pogody. Bądźcie z nami.
1: Remonty na przejazdach kolejowych w Częstochowie. Posłuchajcie, które miejsca najlepiej omijać w wiadomościach. Będę miała szczegóły. Będę miała także zaproszenie na wyjątkową lekcję lokalnej historii. I Zbigniew Ziobro, który opuścił Europę z wizą dziennikarską. Wiemy więcej o wyjeździe polityka do Stanów Zjednoczonych. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
5: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
3: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
4: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: W kalendarzach środa, 20 maja, na zegarach punktualnie godzina 16, u nas pora na wiadomości.
12: Anna Kruszewska. Kierowcy, wracający do domów, noga z gazu i patrzcie na znaki. PKP zapowiada serię remontów przejazdów kolejowych w Częstochowie, a to oznacza spore utrudnienia. Do najbliższego poniedziałku całkowicie zamknięte dla ruchu jest przejazd na ulicy Cmentarnej. Ciężki sprzęt pracuje także na Morsztyna. Tam roboty potrwają do najbliższego wtorku. Z kolei od 26 maja ekipy przeniosą się na ulicę Karłowicza, gdzie przejazd zostanie zablokowany do 1 czerwca. Mundurowie apelują o czujność i jazdę według tymczasowego oznakowania.
13: Wiadomości Radia Jura.
12: Odliczanie do wakacji trwa, ale zanim spakujecie walizki, sprawdźcie daty ważności dokumentów. Lotniska już szykują się na szczyt sezonu, a brak ważnego paszportu czy dowodu osobistego to najprostsza droga do zepsutego urlopu. Nie zostawiajcie wizyty w urzędzie na ostatni moment, bo kolejki mogą was zaskoczyć. O czujność przed odlotem apeluje Mariusz Osyra.
14: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkańców prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów. transportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
12: Częstochowski biznes nie zwalnia tempa, a maj na lokalnym rynku zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Już jutro przedsiębiorcy z naszego regionu spotkają się w Art City na otwartym śniadaniu klubu Biznesto. Start punktualnie o 8:30. Dlaczego warto wyjść zza biurka i poznać lokalnych liderów? O tym Krzysztof Kołaczek.
10: Śniadanie, na które serdecznie wszystkich zapraszam, kolejne jest 21 maja oraz 18 już, i to są śniadania, które są otwarte dla wszystkich. Jak tylko ktoś chciałby spędzić ten czas właśnie wśród ludzi i w takiej naprawdę fajnej atmosferze, w dobrych relacjach, to jest to śniadanie, na które serdecznie zapraszam. To jest otwarte. To jest jedyne zawsze raz w miesiącu spotkanie, gdzie otwieramy się na wszystkich.
12: Zainteresowani dołączeniem do spotkania mogą kontaktować się bezpośrednio z organizatorami, a biznesowe nowości z regionu zawsze znajdziecie na radiojura.pl. Teraz zaproszenie na wyjątkową lekcję lokalnej historii. Już w najbliższy piątek Częstochowa cofnie się w czasie do tragicznego września 1939 roku. Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II zaprasza na bezpłatny pokaz filmu Kryptonim Warta, siódma zapomniana dywizja piechoty. Ten pełnometrażowy dokument fabularyzowany odsłania bohaterskie losy polskich żołnierzy walczących na pograniczu w rejonie Lublińca i Częstochowy. Początek seansu w piątek o godzinie 18:00. A skoro o filmach mowa, Częstochowa stała się właśnie planem hollywoodzkiej produkcji.
13: O tym się mówi w regionie.
12: W częstochowskiej Hucie realizowane są zdjęcia do remake'u kultowego filmu Nieśmiertelny, w którym główną rolę gra sam Henry Cavill, a za reżyserię odpowiada Chad Stahelski, twórca hitów z serii John Wick. Według medialnych doniesień filmowe sceny powstają m.in. na terenie walcowni Blach Grubych przy Legionów. Kto wie, kogo spotkacie dziś na spacerze. Ale zanim wybierzecie się na spacer, posłuchajcie jeszcze o tym, co ważnego w kraju i na świecie. Bogdan Zalewski.
15: Zbigniew Ziobro 9 maja udał się z Europy do USA rejsowym samolotem, informuje prokuratura krajowa. Tę informację polscy śledczy mają od kilku dni. Krzysztof Zasada, jak zatem prokuratura tłumaczy swoje wcześniejsze komunikaty, że nie zna sposobu, w jaki Ziobro opuścił strefę Schengen, bo nie odnotowały tego żadne unijne systemy graniczne?
16: Dziś w prokuraturze usłyszałem, że dopiero po kilku dniach te systemy i dane w nich zawarte się zaktualizowały. Nie jest jasne, dlaczego w czasie realnym system SIS-2 nie odnotował wylotu poszukiwanego z Europy, a także dlaczego nie było go w systemie PNR rejestrującym dane pasażerów samolotów. Dziś wiemy już oficjalnie, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Europy 9 maja, tak mówił Przemysław Nowak.
17: Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
16: Śledczy precyzują, że chodzi o polskie media. Nie chcą jednak informować, do jakiego dokumentu ta wiza została wbita. Pojawiają się natomiast głosy, że mógł to być węgierski paszport.
15: Po Krakowie i Warszawie czas na Gdańsk. Ostatni przystanek wizyty węgierskiego premiera Petera Madziara w Polsce.
18: Polak-Węgier, dwa bratanki.
15: Przypomniał jeszcze w Warszawie o tradycyjnym braterstwie Madziarów z nami. Teraz jest już w historycznym centrum Gdańska Stanisław Pawłowski.
19: Pod Złotej Bramy, która otwiera trakt Trulewski, czyli ulicę Długą i Długi Targ, premierzy Polski i Węgier przejdą do domu w Hagena. Rozmowy dalej będą dotyczyć bezpieczeństwa, obronności oraz aktualnych tematów unijnych. Później dołączyć ma prezydent Lech Wałęsa, który zapowiedział, że mówić będzie m.in. o tym, że obecny moment jest czasem ważnej dyskusji o przyszłości. Po spotkaniu Donald Tusk i Peter Madziar mają wspólnie przejść ulicą Długą do dworu Artusa.
15: Ani na chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali. Jestem za to bardzo wdzięczny, dziękował w Senacie Andrzej Poczobut. Ale złożył też podziękowania za poparcie dla Związku Polaków na Białorusi, mimo różnic politycznych w naszym kraju.
20: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności. My, Polacy na Białorusi, zawsze byliśmy bardzo dumni, że sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona zawsze była traktowana w szczególny sposób.
15: Przypomnę, Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam za krytykę Aleksandra Łukaszenki oraz, cytując reżim w Mińsku, za wezwanie do działań przeciwko państwu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
11: Pogoda ładna i niech tak będzie jak najdłużej. No póki co tutaj nie widać żadnych pogodowych dołów. Jutro zachmurzenie momentami duże może popadać, ale tylko słabo i przelotnie. Jutro 22 stopnie maksymalnie. W piątek podobnie, z tym, że w piątek bez opadów. No i też obiecująco wygląda weekend. W sobotę więcej chmur, w niedzielę już w Częstochowie dużo słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
11: Do kogo dzisiaj pędzimy z życzeniami, kwiatami, buziakami? Informuje Bernardyn i Kolumba na liście świętujących, takie oryginalne imiona. A u nas najlepsza muzyka dla wszystkich, dla których to dzień ważny, Paul McCartney na początek.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

tabletka i dwa dni, a u nas nie dwa dni, już znacznie dłużej. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w naszej wyjątkowej zabawie, w której też do wygrania wyjątkowa, wysokiej jakości, smaczna kawusia, jak to się mawia. No i właśnie przeglądam wasze zgłoszenia, w których piszecie o takiej przemianie, czyli wasze życie przed i po.

0: Czekamy na kolejne. Jutro o poranku Ewelina i Marek znów do kogoś zadzwonią i wręczą pyszną kawusię. Powodzenia, a wszelkie szczegóły w naszym portalu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
2: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Kilka kolejnych dni na pogodowych mapach wygląda naprawdę ładnie. Zachmurzenie będzie zmienne, momentami duże. Jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale to nie będą poważne deszczowe historie.

0: na razie weekend też prezentuje się tutaj obiecująco. W sobotę więcej chmur, ale niedziela w Częstochowie już słoneczna i ciepła.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Nasza popołudniówka trwa. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Pszczół, Dzień Morza, Dzień Płynu do Mycia Naczyń. No ta ostatnia tutaj wyjątkowo ciekawa okazja do celebrowania. No ale jutro już święto, w które naprawdę można się wczuć i można potraktować poważnie, czyli Dzień Odnawiania Znajomości. No bo jak wiadomo, te niepielęgnowane powolutku, po cichutku gasną. No to zadanie takie na dzisiaj, można pomyśleć, do kogo jutro napiszę? Kopę lat. Co słychać? Co wy na to? Wchodzicie w to? Mam nadzieję, że tak. No a my za moment odnowimy pamięć o dobrych utworach z dobrych filmów. Elektryczne gitary i Killer w naszych planach.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem.

0: skład gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kredyt na remont WesBanku. Kredyt na samochód WesBanku. Kredyt na komputer również WesBanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego WesBanku?
2: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: środowe popołudnie. Zbliżamy się do godziny 17, a do studia już zbliża się Łukasz Jakubczyk. To jemu oddaję mikrofon i słuchawki. No a ja za dziś dziękuję. Martyna Wachtarczyk, miłej reszty dnia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Plaga pijanych kierowców za Kukiem w powiecie radomszczańskim w Kłomnicach po weekendzie zamknął przejazd kolejowy. Posłuchajcie o planowanych utrudnieniach, a w informacjach z kraju tłumy związkowców w stolicy domagają się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Szczegóły już o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
7: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
6: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
7: Serio? Nie lejesz wody?
6: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
7: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
6: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
7: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
8: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
9: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
14: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
15: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
16: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
21: Środa, 20 maja i 17 na zegarach. W Radiu Jura posłuchajmy razem wiadomości. Zaczynamy od Częstochowy i regionu.
1: Anna Kruszewska, kierowcy Noga z Gazu. I uwaga na zmiany w organizacji ruchu. W poniedziałek całkowicie zamknięty zostanie przejazd kolejowy przy ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach. Prace potrwają tydzień. To nie koniec utrudnień w regionie. Przypominamy, że drogowcy pracują już na Cmentarnej i Morsztyna w Częstochowie, a od najbliższego wtorku ekipy remontowe wejdą także na ulicę Karłowicza. Wybierajcie trasy alternatywne.
13: Radio Jura ostrzega.
1: Przerażająca nieodpowiedzialność kierowców alarmuje Miejska Komenda Policji w Radomsku. Tutejsi mundurowi walczą z prawdziwą plagą pijanych za kółkiem, którzy w ostatnich dniach pobili w powiecie niechlubne rekordy. Policja stawia sprawę jasno. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a sprawcy zostaną ukarani z całą srogością prawa. Przykłady bezmyślności mnoży oficer prasowy komendy, aspirant Dariusz Kaczmarek.
0: Problem nietrzeźwych kierujących nadal pozostaje bardzo poważnym zagrożeniem na drogach, co szczególnie niepokoi w ostatnich dniach na terenie naszego powiatu radomszczańskiego. Mieliśmy do czynienia z osobami, które decydowały się prowadzić pojazd mając w organizmie bardzo duże ilości alkoholu, sięgające nawet 3 i 4 promili. Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysokie konsekwencje finansowe. Jednak najpoważniejsze skutki to zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Reagujmy również wtedy, gdy widzimy osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu.
1: Mundurowie apelują, reagujmy zawsze, gdy widzimy podejrzane zachowanie na drodze. Nasz telefon może uratować czyjeś życie.
13: Wiadomości Radia Jura.
1: Zmieniamy temat na zdecydowanie przyjemniejszy. Częstochowskie Kino Studyjne ma wyjątkową propozycję dla wszystkich kinomanów. Przy okazji najnowszej premiery dramatu sądowego Werdykt w reżyserii Jima Sheridana możecie wziąć udział w zabawie i poczuć się jak 13 na ławie przysięgłych. Na uważnych widzów czekają filmowe upominki, o czym opowiada Małgorzata Stasikowska-Lis z kina Iluzja.
12: Jeśli ktoś z radiosłuchaczy chciałby zostać 13 przysięgłym w procesie sądowym i uczestniczyć w wydaniu werdyktu, to zapraszamy w najbliższy weekend do naszego kina. Zagramy wtedy premierowo mistrzowski dramat sądowy pod tytułem Werdykt. Dystrybutor przygotował dla widzów ankietę, która weźmie udział w losowaniu nagród. Co trzeba zrobić? Przyjść do naszego kina w piątek, sobota lub niedziela. Przed seansem rozdamy naszym widzom ankiety i tu taka mała podpowiedź. Film trzeba oglądać uważnie, wykazać się spostrzegawczością i dobrą pamięcią.
1: Premiera filmu Werdykt już w najbliższy piątek o godzinie 20:45.
13: Sport w Radiu Jura.
1: To koniec wielkiej ery w Rakowie Częstochowa. Po 6 sezonach klub opuszcza Iwi Lopez. Kontrakt hiszpańskiego pomocnika nie zostanie przedłużony po zakończeniu obecnych rozgrywek. Iwi rozegrał w czerwono-niebieskich barwach 171 spotkań, zdobył 62 bramki i zanotował 39 asyst. Kibice zapamiętają go jako jednego z symboli największych sukcesów klubu. Z Rakowa po 5 latach odchodzi też kapitan Zoran Arsenicz. Obaj zawodnicy byli częścią zespołu, który zdobył Mistrzostwo Polski i odnosił sukcesy w europejskich pucharach. To tyle ode mnie dziś. Dziękuję za wspólne popołudnie. Zapraszam jeszcze na informacje z kraju i ze świata. Te przygotowali i przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
22: Na Wiejskiej związkowcy Solidarności, którzy dziś z całej Polski przyjechali do Warszawy protestować, czekają na decyzję Senatu.
23: W sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest Michał Radkowski.
24: Otrzymują przemówienia szefów poszczególnych związków, które zjechały do Warszawy. Protestujący nieprzypadkowo wybrali właśnie to miejsce i ten czas na finał swojej manifestacji. W Senacie lada moment zacznie się dyskusja nad prezydenckim pomysłem przeprowadzenia referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Karol Nawrocki zaproponował tak dokładnie brzmiące pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I to, jak zostało ono sformułowane, nie podoba się senatorom, raczej nie zyska poparcia w Izbie Wyższej Parlamentu. Zgromadzeni odgrażają się, że jeśli takiego poparcia dla referendum nie będzie, to nazwiska senatorów, którzy głosowali przeciw, będą przekazywać między sobą, by nigdy na nich nie głosować. Zapowiadają też, że w sprawie Zielonego Ładu będą znów protestować w Warszawie.
23: Temat europejskiego systemu handlu emisjami pojawił się dziś na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
22: Dyskusja o ETS została zainicjowana przez europejskich konserwatystów i reformatorów, w których skład wchodzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
23: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
25: Europosłowie prawicy jasno wskazywali, z ETS trzeba wyjść natychmiast, by ratować przemysł i gospodarkę. Jak mówił Patryk Jaki, system w żaden sposób nie ratuje planety, przynosi za to inne skutki.
2: Od kiedy wprowadziliście ETS, ceny energii dla przeciętnej rodziny w Europie wzrosły dwukrotnie. Dla przemysłu wzrosły o 100%.
25: Jak podkreślał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, obecny system ETS się nie sprawdza i potrzebuje zmian, a nie likwidacji.
4: Ale robionych z głową, byśmy wreszcie jak Europa byli niezależni energetycznie od takich kryzysów, jak właśnie kryzys, czy wojna w Iranie, czy wojna prowadzona przez Rosję.
25: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
21: Całkiem przyjemny wieczór i bardzo przyjemna noc w pogodzie w Częstochowie. W końcu będzie nocą ciepło, bo 11 stopni minimalnie nad ranem, średnio w nocy w okolicach 13-14 i to będzie noc pogodna. Jutro też sporo pogodnego nieba, chociaż może się chmurzyć, może być nawet burzowo. Jutro w Częstochowie maksymalnie 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
21: 20 maja, czyli jeszcze niecały miesiąc i startuje piłkarski mundial. Będą tacy, którzy nie będą odrywać wzroku od telewizora. Uszy za to już teraz można mieć blisko głośnika, bo dzisiaj na początek oficjalna piosenka tego piłkarskiego wydarzenia. Daj Daj i Shakira w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To 7 minut po 17.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
26: Radio Jura.

0: Teens, czyli zespół, który wrócił, by powalczyć o udział w Eurowizji 2026 z ramienia Szwecji. Nie udało się. W ogóle Szwecja w tym roku wyjątkowo słabo wypadła na tym festiwalu. Zajęła dopiero 20 miejsce. I tutaj kropka, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj inne ważne tematy. No przede wszystkim to kolejne polecajki na weekend w regionie. Mamy już środę, czyli dobry czas na planowanie naszych aktywności. W drugiej części tygodnia będzie show biznes i też trochę sportu. Polecamy się. Powoli będziemy się kierować w stronę weekendu. Z przyjemnymi dźwiękami oczywiście. Za chwilę Kaoma, a później George Ezra.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła.

0: 1000 Bokar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
0: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
3: Zrobisz to z Obi.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
10: Po reklamie.

0: Kylie Minogue sprzed lat, choć teraz brzmi niemal tak samo, więc można się pomylić. I Should Be So Lucky w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy i spoglądamy już na weekend, na początek weekendu, czyli na piątek. Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II zaprasza na wyjątkowy pokaz filmu Kryptonim Warta, siódma zapomniana dywizja piechoty. Ten pełnometrażowy dokument fabularyzowany odsłania dramatyczne i bohaterskie losy polskich żołnierzy, którzy stawili czoła najeźdźcy na pograniczu w rejonie Lublińca i Częstochowy. To produkcja o typowo lokalnym charakterze. Wstęp jest wolny, a piątkowa projekcja planowana jest na godzinę 18. Warto się wybrać. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
3: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
12: Po reklamie.

0: Ray Dalton śpiewa Don't Make Me Miss You. Sporo osób to już tęskni do tego, co miało miejsce wczoraj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na moment wrócimy do tego po godzinie 18. Będzie też sport, bo okazuje się, że cały świat tej dyscypliny sportu zazdrości nam szybkości rozwoju. Szczegóły po 18.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
13: Z opóźnieniem zaczęła się wizyta nowego premiera Węgier w Gdańsku.
14: Peter Madziar przy Złotej Bramie w towarzystwie Donalda Tuska witał się z mieszkańcami i turystami.
15: Dzień dobry, thank you very much.
16: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
17: Mr. Prime Minister.
15: Dziękuję bardzo.
17: A pan z flagą przyszedł?
18: Tak, przyszedłem z flagą, ponieważ chcę przywitać mojego ulubieńca ostatnich dni, który zmienia kraj na lepsze.
19: Peter Madziar będzie miał okazję dokonać rozliczeń poprzedniej władzy i doprowadzić do zakończenia korupcji w swoim kraju.
20: Jestem z Węgier, ale mieszkam w Wrocławiu już 10 lat, syn pół Węgier, pół Polak. I bardzo cieszę się, że tym wyborami już po 16 lat zmiany są i bardzo cieszę się. się zmiany.
14: Takich politycznych obserwatorów spotkał Stanisław Pawłowski.
13: Amerykańska administracja znów bierze na celownik Kubę.
14: Nie spoczniemy, dopóki Kubańczycy nie odzyskają wolności.
13: Oświadczył Donald Trump. Jak dodał, Waszyngton nie będzie tolerować w pobliżu swoich granic reżimu, który współpracuje z krajami wrogimi wobec Ameryki.
14: Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu wideo do Kubańczyków, nagranym w języku hiszpańskim, zaoferował nową ścieżkę i rozdział w relacjach między USA i Kubą. Zaznaczył, że jedyną przeszkodą są rządzący wysp.
13: Nawet dzieci i młodzież mogą uzależniać się od hazardu.
14: Specjaliści informują o mechanizmach, które pojawiają się w niektórych grach.
13: Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia.
14: Uzależnienia behawioralne dotyczą już bardzo młodych ludzi.
13: I wciągają podstępnie.
16: Są takie mechanizmy jakby zakupów wewnątrz gry. Często jest tak, że płaci się za takie pudełko czy paczkę takich wirtualnych przedmiotów czy jakichś ułatwień w tej grze, ale my nie wiemy, co kupujemy. Czyli tak naprawdę to jest mechanizm takiego jednorękiego bandyty. Kupujemy pociągnięcie wajchą, ale co nam wyskoczy, to jest sprawa losowa.
17: To tak stopniowo wprowadza młodych ludzi w hazard.
16: To właśnie dostarcza podobnego rodzaju ekscytacji, a później rozładowania napięcia, co na przykład zagranie w ruletkę.
13: Wyjaśnia Kamila Skrobot, psychiatra ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Czwartek. W pogodzie w Częstochowie zapowiada się dobrze, bo będzie słonecznie. Ma się też chmurzyć i niewykluczone są burze. Jutro maksymalnie do 20 stopni. W piątek nawet 21 stopni. Więcej chmur i więcej szans na burze. W weekend grubo powyżej 20 stopni. W niedzielę z najnowszych prognoz wynika być może nawet i 25.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 20 maja, dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii. Trudny zawód, szczególnie jak się wcześniej mówiło, że będzie pięknie, ciepło i słonecznie, a faktycznie było zimno, lało i wiało. The Colors, w ich muzyce to tylko słońce. Rolling Stones, na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 18.

0: Daria Zawiałow. Ciekawe, czy była na polskim koncercie zespołu Metallica. Mam takie wrażenie, że był tam cały kraj. Oficjalnie pobito koncertowy rekord Dawida Podsiadło. Teraz na Stadionie Śląskim oficjalna rekordowa liczba to 88 656 widzów. To robi wrażenie. A dlaczego tak kochamy zespół Metallica? Bo oni zawsze mają dla nas coś polskiego. Po pierwsze, oficjalny plakat koncertu stworzył nasz rodak, a po drugie, znowu coś po polsku zaśpiewali. Tym razem chcemy być sobą perfektu. Jak tak dalej pójdzie, to będzie za parę lat można wydać płytę z polskimi piosenkami w wykonaniu zespołu Metallica. Przy okazji poprzednich koncertów śpiewali Manam, Dżem, Czesława Niemena, no i teraz właśnie Perfekt. Już się nie możemy doczekać ich kolejnego koncertu w Polsce. Może do tego czasu jeszcze rozbudują Stadion Śląski w Chorzowie i będzie 100 tysięcy ludzi? Czemu nie? Jermaine Jackson i Pia Zadora u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonie.

0: pierwszego Mercedesa możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: The Sign od Ace of Base w Radio Jura, a wcześniej Chłopak z gitarą, Mark Ambor. Wracamy do Częstochowy. W piątek i w sobotę zdrowie i uroda będą na pierwszym miejscu w Galerii Jurańskiej. To z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wydarzenie nazywa się Mamo, pomyśl o sobie. Odbędzie się z myślą o wszystkich paniach, aby połączyć profilaktykę medyczną z relaksem. W programie są bezpłatne badania, w tym USG, pomiar słuchu oraz poziom glukozy. Specjaliści z m.in. sanepidu podpowiedzą, jak dbać o siebie na co dzień, a chętne panie będą mogły wykonać specjalistyczne testy. Przewidziano też pokazy makijażu i fryzjerstwa, zumby także. Początek o 10:00, wstęp do tej strefy będzie darmowy, więc warto skorzystać. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Ciekawe, czy grają w golfa, bo czytam właśnie, że świat tej dyscypliny zazdrości nam szybkości rozwoju tego sportu w Polsce. Jest system szkolenia dzieci i młodzieży. Golf będzie też w telewizji, więc sukcesy na arenie międzynarodowej przyjdą z czasem. No trzymam za to mocno kciuki, bo w kwestii na przykład piłki nożnej, to zdanie powtarzamy sobie od dekad i na słowach się kończy. Ricky Martin, adios u nas za chwilę.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
2: Zrobisz to z Obi.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Utopieni, Adam Stachowiak w programie Po godzinach. Za chwilę będzie 19, czyli czas wiadomości i prognozy pogody, a po 19 playlista życia jednego z Beatlesów. Ciekawe, kogo najchętniej słucha Paul McCartney. Opowiem o tym po 19, będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami. Bądźcie blisko.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 19, to posłuchajmy wspólnie wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
8: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina.
9: Do tragedii doszło 7 lat temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych.
8: Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
9: Marcinie, jak sąd uzasadnił ten werdykt?
10: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasadę ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
11: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
10: Wyroku słuchali dziś w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
9: Komisja Europejska wypłaci Polsce zaliczkę SAFE prawdopodobnie dopiero na początku czerwca.
8: Pierwotnie polskie władze twierdziły, że komisja wypłaci Polsce 6,5 miliarda euro zaliczki w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej.
9: A ta została sygnowana prawie 2 tygodnie temu, 8 maja w Warszawie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
8: Kasiu, z jakiego powodu pieniądze nie trafiły jeszcze na konto w Warszawie?
12: Chodzi o procedury i raczej te po stronie Komisji Europejskiej. Także w Warszawie usłyszałam, że to kwestia procedur technicznych. Aby doszło do wypłaty, nie wystarczy podpisanie umowy pożyczkowej, co miało miejsce 8 maja. Konieczne jest uzgodnienie tak zwanych porozumień operacyjnych, które zawierają wstępny harmonogram wypłat rat pożyczki z rocznym limitem. Chodzi także o zasady kontroli, na podstawie których Komisja Europejska uznaje wydatki za rozliczone i przelewa środki. Gdy te porozumienia operacyjne zostaną przyjęte przez Kolegium Komisarzy i wejdą w życie, Komisja będzie mogła wypłacić Polsce zaliczkę.
9: Komisja Europejska za to zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy.
8: Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych.
9: Z powodu niezrealizowania tego punktu na nasz kraj mogłaby być nałożona kara w wysokości nawet 4 miliardów euro.
8: Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogłaby wysłać kolejnego wniosku o płatność, a taki ruch jest zaplanowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Pogodna noc szykuje się nad Częstochową i 11 stopni będzie na termometrach minimalnie, w nocy tak średnio 13. Jutro do 20 dużo słońca, choć może się chmurzyć jutro w Częstochowie. Niewykluczone są burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 20 maja, niebawem kolacja, a dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, czyli dzisiejsza ukochana przez nas procedura zmywania to jednocześnie świętowanie z tej pięknej okazji. Sam nie wierzę w to, co mówię. United Nations Out of Touch na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura. Mamy 4 minuty po 19.

0: Ed Sheeran i wtedy jeszcze nie tak znany jak teraz Łatwo Gang, Azizam w programie Po Godzinach, a chyba wszyscy dookoła świata znają Paula McCartneya, czyli ex-Beatlesa, pochwalił się właśnie swoją ukochaną playlistą, taką dziesiątką numerów, które odmieniły jego życie. Na szczycie jest Gene Vincent z piosenką Bebop Elula, na drugim Chuck Berry Maybelline, a na trzecim Buddy Holly z utworem That's All Be The Day. To już wiadomo, które piosenki w najbliższym czasie mocno wystrzelą w rankingach serwisów streamingowych. Tak to działa w dzisiejszych czasach. Jedno zdanie gwiazdy może zmienić układ sił. Bonnie Tyler u nas za chwilę. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: nie koniec. Igo w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy z biegową polecajką na niedzielę. Przed nami wirtualny bieg kobiet pod nazwą Zawsze Pierwsi, a wraz z nim wyjątkowe miasteczko zdrowia. W specjalnych strefach aktywności, regeneracji i świadomości każda z pań znajdzie przestrzeń dla siebie, by zadbać o ciało i ducha. Organizatorzy przypominają, że ruch i regularne badania to pierwszy krok do uratowania życia. Niedziela, godzina 12, Park Lisiniec. Polecamy, a szczegóły jak się zapisać na to wydarzenie znajdziecie na radiojura.pl. Warto zajrzeć. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Animal śpiewa Alvaro Soler, a teraz rynek paliw w naszym kraju, bo wpadła mi w oko facebookowa grupa typerów, jakie będą maksymalne ceny paliw kolejnego dnia roboczego w naszym kraju. Ludziom się nudzi, to sobie strzelają. Na jutro te ceny to 6,50 za 95, 98 będzie za 7,06 zł maksymalnie, a diesel 6,97. Jeszcze trochę i pewnie bukmacherzy zwietrzą interes do obstawiania cen maksymalnych paliw w naszym kraju. Trochę się śmieję, ale z nadzieją, że niebawem wszystko wróci do normalności, czyli nawet z tymi wszystkimi akcyzami i podatkami do niższych cen. Britney Spears u nas za chwilę, będzie Baby One More Time.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl. Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Shouse Only You w programie Po Godzinach. Ekipa z dalekiej Australii i Nowej Zelandii. Oni tam teraz mają jesień i powoli będą się szykować do zimy, czyli po prostu zamiast 30 stopni będzie 20, też w plusie. A jak jutro będzie u nas, sprawdzimy to po wiadomościach o 20. Będzie też ważna nagroda dla legendy muzyki i muzyczna emerytura jednego z ciekawszych zespołów na europejskim rynku muzycznym. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Po reklamie.
0: Jest już 20. Posłuchajmy więc razem wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Marlena Chudzio.
10: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnił w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowie z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
11: W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami. Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni.
10: Mówił na spotkaniu z dziennikarzami wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby między innymi Orlen. Igor Skrzypek, jak ma działać ten podatek?
12: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli zarobi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna z przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających cenę paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
10: Naukowcy potwierdzają, że około 75% gatunków roślin przynajmniej częściowo zależy od zapylaczy. Bez nich nie byłoby wielu owoców czy warzyw. Mowa m.in. o pszczołach. W Trzebini w Małopolsce przedszkolaki uczą się, dlaczego akurat te owady są dla nas takie ważne.
13: Bo robią nam jodek.
14: Bo podtrzymują cały ekosystem. Zapylają kwiatki i dzięki nim rosną owoce i warzywa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Do końca tego tygodnia w Częstochowie w pogodzie niewiele będzie się działo, to znaczy może być momentami burzowo, ale przede wszystkim to słońce ma nam towarzyszyć i będzie naprawdę ciepło, bo jutro 20 stopni, tyle też w piątek, w sobotę to 22 stopnie, a w niedzielę jest szansa nawet na 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Jakoś to idzie w stronę weekendu, środowy wieczór po 20, więc spokojnie wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Kygo, Khalid i Gryfin na początek tej godziny. Save My Love, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Ja daję głośniej, bo to świetny numer.
17: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: Kia i Trustfall w środowym po godzinach. Ona na razie nie wybiera się na muzyczną emeryturę i bardzo nam z tego powodu miło. Za to taki plan ogłosiła grupa Aqua. Tak naprawdę to słyszało się o nich głównie w latach 90., ale ostatnimi czasy też mieli co robić. Nie będą już razem występować i każdy pójdzie swoją muzyczną drogą. Dacie wiarę, że oni sprzedali ponad 33 miliony egzemplarzy swoich płyt? To robi wrażenie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy krążków CD sprzedaje się raczej mało. Idą na emeryturę, ale my nadal co jakiś czas będziemy wracać do ich muzyki. A za chwilę u nas Real McCoy, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa, mega paka, tylko

0: Słowa na K. Sylwia Grzeszczak w programie Po godzinach. Dużo jest fajnych słów na literę K. Koza, kasztan, koncert. A propos, to fajnie by było, jakby grupa Depeche Mode znowu do nas przyjechała. Myślę, że oni, gdyby wystąpili na Stadionie Śląskim w Chorzowie, to mogliby się pokusić o zmianę tego rekordu obiektu, który wczoraj ustanowiła grupa Metallica. Przypomnę, prawie 89 tysięcy ludzi. A mówię o Depeche Mode, bo oni już teraz na naszej antenie z singlem Enjoy the Silence.
1: Radio Jura.

0: Smith & Thell w programie Po godzinach. Oni cały czas pracują nad tym, by kiedyś mówiło się o nich, że są legendą. To niełatwa sprawa i chyba teraz trudniej o taki status, bo jak wiemy, rynek muzyczny rozrósł się do niebotycznych rozmiarów. Niebawem tak oficjalnie status legendy będzie miał Billy Idol. Czytam właśnie, że w trakcie 52. gali American Music Awards otrzyma prestiżową nagrodę za całokształt twórczości. To w przyszłym tygodniu, a w listopadzie zostanie oficjalnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Dużo dobrego go spotka w tym roku i bardzo dobrze, bo przez lata to on nam dawał dużo dobrego w muzyce. Todd Abigail i Accent u nas za chwilę będzie Sugar Daddy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: about you now.
1: Dziewczyny z Suga Babes kończą nam muzycznie tę godzinę. Muzyka wybrana dla ciebie wraca po 21:00. Będą też informacje z regionu w magazynie naszych dziennikarzy, a wcześniej wiadomości z kraju i ze świata i prognoza pogody. Polecam i zapraszam.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Jest już 21:00 przed magazynem naszych dziennikarzy. Posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Marlena Chudzio.
11: Amerykanie nie opuszczą Polski, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Waszyngtonie rozmawiał z nim korespondent Paweł Żuchowski.
12: Dobry wieczór. Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział mi po rozmowie w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, że Amerykanie nie opuszczą Polski. Trwa przegląd sił w Europie. Jednak nie dotyczy to Polski. O konkretnych liczbach na razie nie ma mowy, ale administracja USA zapewnia, że utrzyma wysoką obecność wojskową w naszym kraju. W ciągu najbliższych tygodni będzie ta sprawa konsultowana. Będzie także konsultowana sprawa całej obecności wojskowej USA w Europie. Mówił też, że Polska będzie zabiegać nie tylko o utrzymanie obecności wojskowej, ale i jej zwiększenie. I nasi przedstawiciele wojska mają wkrótce rozmawiać o tym z Amerykanami. Podkreślał, że wojska USA w Polsce to przede wszystkim jasny sygnał dla Rosji, dlatego jest to dla nas sprawa priorytetowa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
11: Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej przeprowadzili abordaż na irański tankowiec w Zatoce Omańskiej. Jak podało Centralne Dowództwo Sił USA, były podejrzenia, że jednostka ta łamie embargo Stanów Zjednoczonych na eksport ropy. Po przeszukaniu tankowca załoga otrzymała polecenie zmiany kursu i Marines opuścili pokład. Jest szansa, że przed wakacjami uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. To bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
13: Ruszyliśmy z pracami naprawczymi. Jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
11: Mówi Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
1: Bardzo dobrze zapowiada się pogodowo czwartek w Częstochowie, bo będzie słonecznie, będzie ciepło, 20-21 stopni, trochę mocniej powieje i też burze jutro są niewykluczone. W piątek bardzo podobnie, zresztą w weekend też, choć w weekend ma być jeszcze odrobinę cieplej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
1: 20 maja to jest środa, czas na magazyn Dziennikarzy Radia Jura, czas na Częstochowę i nasz region. I czas na kolejną porcję muzyki wybranej dla Ciebie. Mons, Zermel Love na początek, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 4 minuty po 21.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Rondo przy Krakowskiej, wiadukt na przedłużeniu 1 maja i stadion Rakowa mają zyskać patronów. Wszystko na to wskazuje, że podczas czwartkowych obrad częstochowscy radni podejmą decyzję o zgodzie na upamiętnienie zasłużonych dla miasta osób. Wraz z zakończeniem dużej budowy nad torami powstało między innymi nowe rondo na Starym Mieście.
1: Z wnioskiem o nadanie rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Krakowskiej imienia Zygmunta Rolata wystąpił dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. To nowe rondo będące elementem połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą 1 Maja wraz z nowym wiaduktem nad torami kolejowymi. Zygmunt Rolat był biznesmenem, działaczem kulturalnym, rzecznikiem dialogu polsko-żydowskiego, prezydentem Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich potomków, członkiem Rady Muzeum Polin w Warszawie.
0: Zygmunt Rolat dotąd był honorowym obywatelem Częstochowy, mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta. Teraz miałby mieć również rondo swojego imienia. Pobliski wiadukt poprowadzony nad rozległym torowiskiem na przedłużeniu ulicy 1 Maja ma z kolei honorować postać człowieka sportu, Jacka Magierę.
1: W związku z niespodziewaną śmiercią Jacka Magiery Stowarzyszenie Kibiców wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia byłego piłkarza Rakowa Częstochowa poprzez nazwanie jego imieniem jednego z obiektów miejskich. Po uzgodnieniach z władzami miasta wskazano nowy wiadukt między ulicami 1 Maja i Krakowską jako właściwy w okolicy. Planowana jest rewitalizacja tej części Starego Miasta wraz z budową nowego stadionu. Jacek Magiera był piłkarzem ekstraklasy, trenerem klubów, selekcjonerem reprezentacji młodzieżowych, drugim trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: W magistracie przyjrzano się też propozycji przemianowania formalnie nazwy stadionu Rakowa Częstochowa przy ulicy Limanowskiego. Stosowna uchwała również trafiła do porządku obrad.
1: Zmiana nazwy stadionu na Raków Arena Częstochowa jest związana z kontrowersjami i negatywnymi doniesieniami medialnymi związanymi z marką Zonda Krypto. Jednym ze strategicznych sponsorów do niedawna piłkarskiego klubu RKS Raków. Utrzymywanie nazwy powiązanej z podmiotem, który jest obiektem publicznej krytyki, może wpływać niekorzystnie na postrzeganie obiektu, na postrzeganie klubu, który zresztą tę umowę sponsorską już wypowiedział. Jest propozycja powrotu do nazwy Raków Arena Częstochowa.
0: Zapowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. Częstochowska Rada Miasta zbierze się jutro o godzinie 9:00.
2: Radio Jura.

0: nasza młodzież ponownie bierze najważniejsze sprawy w swoje ręce. Olsztyn stanie się regionalną stolicą uczniowskiej debaty. W środę 27 maja w tutejszej szkole podstawowej przy ulicy Zielonej odbędzie się drugi jurajski zlot samorządów uczniowskich. Tegoroczne hasło spotkania to młodzi z inicjatywą Działaj, pomagaj, wybieraj mądrze. Skąd wzięła się ta inicjatywa? O tym mówi Damian Noga, szkolny pedagog.
1: Narodził się taki pomysł, taka inicjatywa. Pani dyrektor Paula Zawadzka jakby rzuciła ten pomysł, żeby zorganizować coś takiego dla młodych ludzi. Takie spotkanie, które będzie zrzeszać uczniów z samorządów uczniowskich ze szkół z regionu tutaj Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tu skupiamy się, wiadomo, na regionie naszym, okolic Olsztyna, Częstochowy i okolic. Chcieliśmy tą inicjatywą pokazać, żeby młodzi ludzie się jednoczyli, żeby działali razem, żeby też się uczyli od siebie nawzajem. Bo wiadomo, czym więcej takich inicjatyw, żeby młodzi ludzie byli bardziej świadomi, działali społecznie i pomagali innym, tym lepiej.
0: Na uczestników czeka 6 prelekcji z udziałem ekspertów z zakresu samorządu, biznesu, zdrowego stylu życia oraz mediów internetowych. Poprzednia edycja przyciągnęła kilkudziesięciu młodych liderów z całego regionu, a organizatorzy liczą na kolejny frekwencyjny sukces. Na spotkania z rówieśnikami cieszą się zwłaszcza przedstawicielki uczniowskiego samorządu z Olsztyna.
2: To bardzo cenne doświadczenie, ponieważ każdy samorząd szkolny działa na innych zasadach. Każda szkoła działa podobnie, są zasady ustalone. A samorząd to jest zawsze odrębna postać, można powiedzieć. To świetne, ponieważ możemy powiedzieć o rzeczach, które jeszcze nie zostały u nas wprowadzone. Na przykład niektórzy nauczyciele się nie zgodzili. A w innych szkołach może to się przydać. Na przykład rzeczy, które u nas wychodzą, żeby inne szkoły mogły wprowadzić, tak jak na przykład współdzielnia uczniowska. W tamtym roku na przykład bardzo zachęcaliśmy innych uczniów, żeby mogli zrobić coś takiego wraz z nauczycielami u siebie w szkole.
0: Temat przybliża Magdalena Nabiałek, ósmoklasistka, bardzo aktywna w samorządzie olsztyńskiej podstawówki. Wydarzenie objęli patronatem honorowym m.in. marszałek województwa oraz burmistrz Olsztyna. Dzięki temu drugi zlot jest wydarzeniem o jeszcze większym zasięgu. Zaproszono kilkadziesiąt szkół, a obok integracji przewidziane są warsztaty i liczne aktywności terenowe. Zlot to platforma wymiany doświadczeń uczniowskich, ale i zespołowych gier.
3: Dzielicie się pomysłami? Coś nowego się pojawia?
2: Tak, były bardzo świetne pomysły. Poznaliśmy też nowych uczniów i zobaczyliśmy też różne sprawy oraz problemy z ich perspektywy. Mogliśmy je wspólnie rozwiązywać. Mogliśmy też się lepiej poznać przez wyjścia oraz gry. Wszystko jest tutaj świetne. Jest przygotowanych dużo niespodzianek. Wydaje mi się, że będą w tym roku rzeczy, których raczej nikt się nie spodziewa. Nie chcemy zdradzać, co to będzie. Konkurs jest taki jeden zaplanowany z świetną nagrodą, więc wydaje mi się, że warto dawać z siebie 100% w każdej konkurencji.
0: Z uczennicami Magdą Nabiałek oraz Lilianą Caban rozmawiał Mariusz Osyra. Każdy z uczestników wyniesie dla siebie inne korzyści, podkreślają inicjatorzy jurajskiego zlotu szkolnych samorządów.
1: Chcieliśmy zapoczątkować, żeby ten zlot był właśnie taką inicjatywą, która jakby bardziej spaja te społeczności uczniowskie. Tym bardziej, że no wiadomo, każdy uczeń jakby jest inny i ma różne pomysły, które może wcielać poprzez właśnie tą działalność w samorządzie. Nasz samorząd, ja tutaj zawsze chwalę, że w naszej szkole jest bardzo dobrze funkcjonujący, bardzo ma fajne pomysły, które jakby rozwijają też szkołę. Spojrzenie trochę z innej perspektywy, z perspektywy innej szkoły, innych uczniów, no daje jakby taką świeżość, która może przynieść nam dodatkowe korzyści w kolejnych latach.
0: Podkreśla pedagog Damian Noga. Kilkadziesiąt zaproszonych delegacji skorzysta też z okolicznych atrakcji. Drugi jurajski zlot samorządów uczniowskich już 27 maja od godziny 9. Oficjalnym patronem medialnym jest Radio Jura. Muzyka wybrana
4: dla ciebie. Radio Jura.
5: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lasium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

W Rakowie Częstochowa koniec pewnej ery. Klub oficjalnie potwierdził, że po 6 sezonach z drużyną żegna się Ivi Lupez. Hiszpan odejdzie wraz z zakończeniem tego sezonu, bo jego kontrakt nie zostanie przedłużony. Lupez trafił do Rakowa 1 września 2020 roku, a zadebiutował 17 dni później w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Swoje pierwsze trafienia, od razu 2 gole, zdobył 17 października przeciwko Górnikowi Zabrze. W czerwono-niebieskich barwach rozegrał 171 spotkań, strzelił 62 bramki i zanotował 39 asyst. To jeden z najbardziej produktywnych zawodników w historii klubu. W trakcie pobytu w Częstochowie zdobył z Rakowem Mistrzostwo Polski, 3 wicemistrzostwa, a także 2 puchary i 2 superpuchary Polski.

0: Zdecydowana walka o czyste powietrze i koniec z taryfą ulgową dla trucicieli. Gmina Poraj podsumowała ubiegłoroczne działania antysmogowe. Samorząd stawia zarówno na surowe kontrole, jak i wsparcie finansowe dla mieszkańców. Opłacało się, wskazania odnośnie jakości powietrza się poprawiły. O tym więcej Mariusz Osyra.
1: W minionym roku urzędnicy przeprowadzili ponad 160 kontroli domowych palenisk, sprawdzając, czym palimy w piecach oraz czy stosujemy się do zapisów śląskiej uchwały antysmogowej. W ruch poszły nie tylko mandaty i wnioski do sądu, ale też pobieranie próbek popiołu w asyście policji. Jak się jednak okazuje, Poraj nie tylko karze, ale przede wszystkim pomaga oraz edukuje. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i zaangażowaniu ekodoradców tylko w ubiegłym roku udało się zlikwidować na terenie gminy ponad 130 przestarzałych pieców, tak zwanych kopciuchów, a do kieszeni mieszkańców na wymianę źródeł ciepła trafiły dotacje z programu Czyste Powietrze. Wydano ponad 10 600 000 zł. Samorząd inwestuje też w odnawialne źródła energii i nowoczesne magazyny energii, dlatego smogowych dni odnotowano tutaj zdecydowanie mniej, zaledwie 9 w skali roku, w tym 3 dni z tak zwanym przekroczeniem poziomu alarmowego.
2: Radio Jura.

0: Do wakacji coraz bliżej, lotniska przygotowują się na większy ruch pasażerski. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność paszportu i dowodu osobistego, by uniknąć problemów tuż przed odlotem. Bądźmy przygotowani wcześniej, nie zostawiajmy formalności na ostatni moment. Mariusz Osyra.
1: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkańców prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Anna Kruszewska. Zaczynamy podsumowanie, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w środę. Przerażająca nieodpowiedzialność kierowców, informuje Miejska Komenda Policji w Radomsku. Tutaj ci mundurowi walczą z plagą pijanych za kierownicą, którzy w ostatnich dniach pobili w powiecie niechlubne rekordy. Drogówka stawia sprawę jasno. Wobec tak skrajnej postawy na drogach nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a sprawcy zostaną ukarani z całą srogością prawa.
1: Problem nietrzeźwych kierujących nadal pozostaje bardzo poważnym zagrożeniem na drogach, co szczególnie niepokoi w ostatnich dniach na terenie naszego powiatu radomszczańskiego. Mieliśmy do czynienia z osobami, które decydowały się prowadzić pojazd mając w organizmie bardzo duże ilości alkoholu, sięgające nawet 3 i 4 promili. Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysokie konsekwencje finansowe. Jednak najpoważniejsze skutki to zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Reagujmy również wtedy, gdy widzimy osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu.
0: Jak mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, ponad 3 promile miała 31-latka, która autem przyjechała na stację paliw, by kupić kolejną butelkę. Dzięki czujności pracownika stacji kobieta została natychmiast zatrzymana. Jeszcze gorszym wynikiem popisał się 30-letni kierowca Volkswagena. Mężczyzna jechał wężykiem, a tragedii zapobiegł inny zmotoryzowany, który na bieżąco informował policję o trasie pirata drogowego. Przykłady mnoży oficer prasowy z Radomska.
1: Jedna z takich sytuacji miała miejsce w miejscowości Strzałków, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym Volkswagenem poruszającym się całą szerokością jezdni. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili te przypuszczenia. Miał około 4 promili alkoholu w organizmie. Kolejny przypadek dotyczył kobiety, która przyjechała na stację paliw, aby kupić alkohol. Miała blisko 3 promili alkoholu w organizmie. To pokazuje skalę nieodpowiedzialności i lekceważenia zagrożenia, jakie stwarza się dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatnia sytuacja to kobieta, która uderzyła samochodem w pylon stacji paliw i uciekła pieszo z miejsca zdarzenia.
0: Pijana kobieta również trafiła do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. To przypadki tylko z ostatnich dni, podsumowuje aspirant Dariusz Kaczmarek. Reagujmy, by na naszych drogach było bezpieczniej, apelują zgodnie mundurowi. W Częstochowie trwa wielkie odliczanie do końca roku szkolnego, ale urzędnicy odliczają też postępy w modernizacji budynków oświatowych. To jeden z największych programów remontowych ostatnich lat. W wielu placówkach wykonano już blisko 80% prac. Roboty idą pełną parą. O tym, co dokładnie zmienia się w szkołach waszych dzieci, Małgorzata Kmieciak.
2: Najbardziej zaawansowane inwestycje prowadzone są w szkole podstawowej nr 2 przy Baczyńskiego oraz w zespole szkół imienia Bolesława Prusa. To m.in. ocieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania czy oświetlenia. Oprócz wspomnianych dwóch szkół roboty trwają w SP nr 12 przy ulicy Warszawskiej, w SP 24, w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 przy Olsztyńskiej oraz w zespole szkół imienia Jana Kochanowskiego. Prace mają doczekać się finału pod koniec października tego roku, a cały program modernizacji szkolnych obiektów kosztuje około 23 milionów złotych.
0: Do wakacji coraz bliżej. Lotniska przygotowują się na większy ruch pasażerski. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność paszportu i dowodu osobistego, by uniknąć problemów tuż przed odlotem. Bądźmy przygotowani wcześniej, nie zostawiajmy formalności na ostatni moment. Mariusz Osyra.
3: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkań prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Być rodzicem to wyzwanie, ale też sztuka, którą warto szlifować. Pod koniec maja pojawi się szansa na odkrywanie rodzinnych talentów, informuje Związek Dużych Rodzin 3+. Aktualnie kładzie nacisk na wzmocnienie relacji i kompetencji wychowawczych. Już 28 maja w ramach projektu Family Spot odbędą się bezpłatne warsztaty.
5: Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie pod tytułem Rodzina oparta na mocnych stronach, profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentów. I to jest naprawdę spotkanie rozwijające kompetencje rodzicielskie. W chwili, kiedy rodzice przebywają na warsztacie, ich dzieci mają fantastyczne animacje, kreatywne, więc na te spotkania zabieramy dzieciaki, ale mają swoją salę i tam w twórczy sposób spędzają bezpiecznie czas z animatorem.
0: Dorośli dowiedzą się, jak wykorzystać mocne strony domowników do budowania trwałych więzi, zaznacza Katarzyna Kaczmarzyk. Planowane spotkanie ma też wymiar praktyczny w profilaktyce uzależnień. To zwieńczenie majowego cyklu aktywności, które obejmował warsztaty antystresowe dla młodzieży czy rodzinne malowanie na drewnie. Częstochowskie koło stara się być stale aktywne na rzecz naszych rodzin.
5: Na pewno będzie to warsztat taki przystępny z przekazem, że odkrywanie i rozwijanie mocnych stron stanowi realne wsparcie dla całej rodziny. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać talenty zarówno u dzieci, jak i u siebie oraz czym są one w ujęciu metodologii Gallupa. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmocnienie relacji rodzic-dziecko jako kluczowego czynnika chroniącego. Wspólnie stworzymy również listę prostych działań wspierających zdrowie psychiczne w rodzinie.
0: Do włączenia się w zajęcia zachęcała Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie. Archidiecezja częstochowska poinformowała o śmierci księdza, kanonika, pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Rozpątka. Duchowny był emerytowanym kapelanem ordynariatu polowego Wojska Polskiego oraz byłym proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Posługę kapłańską pełnił także w parafiach wojskowych, m.in. w Kaliszu, Legionowie i Łodzi. Miał 84 lata. W Jaskrowie w gminie Mstów lokalna społeczność wzięła sprawy w swoje ręce. Na skwerze przy zespole szkolno-przedszkolnym pojawiły się nowe ławki, o których postawieniu zdecydowali sami mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego. To kontynuacja zmian w tym miejscu. Skwer od kilku lat systematycznie odzyskuje blask, ma już nowoczesne oświetlenie LED, a teraz stał się jeszcze bardziej przyjazny dla seniorów i rodzin z dziećmi.
4: Radio Jura poleca.
0: Teatr imienia Adama Mickiewicza wyprzedza kalendarz i zaprasza na Dzień Dziecka już od 27 maja. Tegoroczne świętowanie potrwa aż 4 dni, a główną atrakcją będzie gościnny występ Teatru Pinokio z Łodzi. Młodzi widzowie oraz ich rodzice zobaczą widowisko w reżyserii Doroty Abe. To pełna energii opowieść stworzona z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia. Najpierw jednak 27 maja bajka, która zadomowiła się już na częstochowskiej scenie.
6: Tego dnia i dnia następnego, 28 maja o 10 zagramy znany już w większości częstochowskiej publiczności spektakl Jak zostać smokiem, bajka japońska. Bardzo muzyczny spektakl, bardzo też mądry i z przesłaniem o chłopcu, który poszukuje swojego ojca zaklętego w smoka. Serdecznie zapraszamy, duża obsada, piękne wizualizacje.
0: Tym samym teatralna scena od 27 do 30 maja zamieni się w przestrzeń pełną niezwykłej scenografii i dynamicznego ruchu scenicznego, gwarantując zabawę na najwyższym poziomie, zapowiada Katarzyna Szeląg. Drugi tytuł to nowość dla miłośników teatru w Częstochowie. Wielki Bass Grow na łódzkiej scenie zdążył już zdobyć serca publiczności.
6: W weekend mamy propozycję gościnną. Teatr Pinokio z Łodzi przyjeżdża do nas po raz pierwszy, żeby zagrać dwa spektakle. Tajemniczy tytuł Wielki Bass Grow to opowieść o chłopcu, który niepocieszony tym, jak wyszedł mu rysunek, wyrzuca go do kosza. Nazywa go Bass Growem, ale wtedy przygody tego rysunku dopiero się zaczynają.
3: Bez względu na wiek będziemy bawić się dobrze?
6: Myślę, że spokojnie można przyjść całą rodziną. To zdecydowanie spektakl familijny. Zagramy go o godzinie 16 i 18, więc to są takie pory, kiedy rodzice już nawet w sobotę będą mieli wolny czas. Zapraszamy całe rodziny.
0: Z Katarzyną Szeląg z Teatru Mickiewicza rozmawiał Mariusz Osyra. Jeśli chcecie sprawić swoim pociechom prezent nieco wcześniej niż 1 czerwca, warto już teraz zarezerwować miejsce na widowni. Szczegółowy harmonogram pokazu znajdziecie w kasach oraz na stronie internetowej Teatru Mickiewicza.
4: Sport w Radiu Jura.
0: W Rakowie Częstochowa kolejny ważny rozdział dobiega końca. Po 5 latach gry klub opuszcza Zorana Nasericza. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony i zawodnik odejdzie wraz z końcem sezonu 2025-26. Chorwat trafił do Rakowa w lutym 2021 roku, a zadebiutował w marcu w meczu z Krakowią. W czerwono-niebieskich barwach Karwałch. Rozegrał 149 spotkań, zdobył bramkę w starciu z Pogonią Szczecin i wielokrotnie wyprowadzał drużynę na boisko jako kapitan. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo, 3 wicemistrzostwa, a także 2 puchary i 2 superpuchary Polski. Grał również w fazie grupowej Ligi Europy i Pucharowej Ligi Konferencji. Raków żegna jednego ze swoich najbardziej doświadczonych obrońców.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Na zegarze jest już 22. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
8: Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane, z którymi zapoznał się dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę?
9: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
8: Kacprze, to kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
9: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
8: Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia. Ofertę przejrzała reporterka Anna Pałamar. Aniu, jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
10: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym trzech nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów, z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
7: Wracam jeszcze do informacji pogodowych. Pogodna noc przed nami w Częstochowie i na termometrach nieźle, minimalnie 11 stopni. Jutro do 21, dużo słońca, choć też ma się chmurzyć i może być w Częstochowie burzowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
7: Kończymy ten środowy magazyn dziennikarzy Radia Jura. Więcej tematów z Częstochowy znajdziecie w portalu radiojura.pl. Łukasz Gubczyk, ja dziękuję za dziś. My ponownie słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś